0: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następne zakupy za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl. Reklama.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Listen to Your Heart, no i leci piękny, wolny, wolny kawałek, ale to niestety nie jest szkolna dyskoteka w 89.
1: Nie,
0: to jest ten 2026, ble, to tylko nam się śniła ta dyskoteka. Piękny sen to był, ale już się budzimy. Witam Was, program poranny Radia Złote Przeboje. Na dzień dobry w składzie Iwona Barańska.
2: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
3: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
3: Dzień dobry.
0: Tomek Forkiewicz. Za krótką chwilę zaprosimy Was na pierwszą poranku wiadomości.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: Tego do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następne zakupy za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
2: Reklama. Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
3: 8 października mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest czwartek, jest szósta. Iwona Barańska przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
4: Miał świętować 19 urodziny, zaatakował nożem. Dziś przesłuchanie nastolatka z Ostrołęki. Pożar Biedronki w Jastrzębiu-Zdroju, RCB wysłało pilny alert. W Polsce buduje się coraz więcej mieszkań. Dziś przesłuchanie nastolatka, który w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce zaatakował nożem. Rannych zostało 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby zaatakowane w pobliskim parku. 19-letni Jakub Z. taki sposób miał wybrać na świętowanie swoich 19 urodzin.
5: Z tego, co nam wiadomo, powiedział, że chciał, żeby było o nim głośno w dniu jego urodzin.
6: Rodzic puszcza dziecko do szkoły i nie wie, czy to dziecko wróci, no. No przerażeni wszyscy są.
4: W plecaku nastolatka policjanci znaleźli też ładunek wybuchowy. Eksplozji udało się uniknąć prawdopodobnie dzięki szybkiej reakcji jednej z nauczycielek i uczniów, którzy wyrzucili go przez okno. Miejscowa prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa wielu osób. Duży pożar w Jastrzębiu-Zdroju i alert RCB przed zanieczyszczonym powietrzem. Wieczorem zapalił się dach sklepu Biedronka przy ulicy Niepodległości. Wszyscy ludzie zdążyli się ewakuować jeszcze przed przyjazdem strażaków. W ogniu stanęła część dachu, na której są panele fotowoltaiczne. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców Jastrzębia-Zdroju z apelem o niewychodzenie z domu i nieotwieranie okien, bo powietrze może być zanieczyszczone. Raty kredytów na razie nie wzrosną. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła je bez zmian, jednak ekonomiści spodziewają się podwyżki już za miesiąc albo zaraz po Sylwestrze. W Polsce buduje się coraz więcej mieszkań. Od stycznia do sierpnia oddano do użytku ponad 130 tysięcy lokali. To o 4,5% więcej niż przed rokiem, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
7: W tym roku dotychczas deweloperzy przekazali do eksploatacji prawie 82 tysiące mieszkań. To jest o 2,5% więcej niż przed rokiem. Natomiast inwestorzy indywidualni przeszło 42 tysiące mieszkań, o ponad 4% więcej.
4: Najwięcej mieszkań oddano na Mazowszu, ponad 26 tysięcy. Najmniej w województwie opolskim, niespełna 2 tysiące.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
8: W sobotę rusza remont ulicy Żmudzkiej na wrocławskim Simpolu. Będzie można tą ulicą przejechać, ale tylko w relacji od Kiełczowskiej do Litewskiej. Autobusy, które kursują w przeciwnej relacji, zmienią swoje trasy. To kolejne roboty w ramach szybkich remontów dróg we Wrocławiu.

0: Pogoda we Wrocławiu.
1: Dzisiejszy poranek w mieście będzie pogodny. Później zacznie nam przybywać chmur i po południu możemy mieć już całkowite zachmurzenie. Wieczorem przyjdzie deszcz około godziny 20, a wraz z nim silny wiatr i ochłodzenie. Dziś na termometrach maksymalnie do 20 stopni, ale wieczorem ta temperatura mocno spadnie, nawet do 10 stopni. Ciśnienie umiarkowane.
0: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po 6 w porze śniadania zgrabnie połączymy ośmiorniczki z pierożkami, po jednym oczywiście w każdej matce.
3: Tak jest, po 6 też sięgniemy po blade i niczym kierowniczka mięsnego z lat 80. wyciągniemy stamtąd przebój doskonały, niczym polędwiczka wołowa. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W czwartek witamy, 4 po 8 gramy Bon Jovi.

0: Roi du Monde. Tak wam gramy, tak was bonjour obudzimy. My, nędznicy poranni, Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, wasi prowadzący, 10 minut po 6. Mamy dzisiaj czwartek w kalendarzu, 8 dzień października i jak co dzień o tej wczesnej porze właśnie do kalendarza zaglądamy.
1: Na dzisiaj świąt dużo. Dzisiaj dzień biometrii, dzień ośmiornicy oraz, uwaga, międzynarodowy dzień pierogów.
2: Fiu. No, to może ekstra. Oczywiście to może do porannej kawusi pierożki tak dzisiaj. Ruskie z kapustą, czy jednak z mięsem? Które są najlepsze? 22, 4, 4 i 3. Zaraz dzwońcie do nas, podpowiedzcie, a my w tym czasie zagramy Sophie B. Hawkins, Right Beside You. To jest Radio Złote Przeboje. Dzień dobry, 11 minut po 6.

0: Człowiek otwiera oczęta, budzi się, myśli sobie, ojej, jak fajnie, i raptem przychodzi refleksja, o mamma mia, toż to dopiero czwartek. Ale za to pięknie gramy i budzimy całą Polskę dźwiękami, jakimi nie budzi nikt. To my, Radio Złote, przeboje na dzień dobry. Abba za nami, 18 po 6.
1: Dzień dobry, może nam nie uwierzycie, waszym porannym prowadzącym, ale w latach 80. może nie mieliśmy Wi-Fi, ale za to mieliśmy Hi-Fi i to jakie. Wanda i Banda za chwilę w Radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
1: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
2: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
6: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
7: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mamo, źle się czuję.
9: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
10: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
17: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
18: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.

0: Ten głos, mieć taki głos. Trzeba dużo kawy w usiastej picie od samego rana. Barry White w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. 6.31 na zegarach, czwartek mamy i czas o tej wczesnej porze, bo jeszcze przed wschodem słońca sprawdzić, czy nie śpicie tak jak my. 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Cześć, witam, pozdrawiam od ranku. Najlepsze pierożki są z mięsem i czerwonym barszczykiem.
2: Zgadzamy się, ale musimy przypomnieć, że siadając do pierogów z barszczem, trzeba mieć przy sobie koszulkę na zmianę.
3: Tak jest. A zwłaszcza przed wyjściem do roboty, kochani, pamiętajcie o tym, świętując Dzień Międzynarodowy, Dzień Pierogów. 22 4 4 3 0 to jest telefon dla spóźnionych na apel poranny w Radiu Złote Przeboje. No a to już duet Modern Talking, czyli między innymi Dieter Bohlen z czasów, w których jeszcze nie wiedział, że zarobi miliony i stanie się strastą skorupą. 2 minuty po 6:30.

0: Mało kto wie, mało kto pamięta, że Whitney Houston zaczynała jako modelka i jakże się cieszymy, że potem poszła o krok dalej i powstały takie przeboje jak ten I, How Will I Know w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry. W czwartkowy poranek za 27.
1: Klubowo już za chwilę zagramy Sing It Back i grupa Moloko. A dlaczego Moloko? Bo kawa z Molokiem o tej porze jest naprawdę najlepsza. Bądźcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

0: gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy,
2: doradczyni klienta.
1: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
3: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
8: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Reklama.
10: Złote przeboje w drodze.
11: W gminach Siechnice i Żurawina ruszyły remonty dróg. Chodzi o cząstkowe naprawy, czyli łatanie dziur ciepłym asfaltem, żeby jeździło się bezpieczniej i bardziej komfortowo. Prace mają potrwać do 8 listopada. Do tego czasu będą pojawiały się chwilowe utrudnienia w ruchu.
10: Radio Złote Przeboje Kolor 90,4 FM.

0: Radio Gaga, radio Złote Przeboje, gramy po królewsku za 8 minut siódma. Kochani, a teraz to mamy dla was kawałek z kategorii wow, przebój, który pobudzi wyobraźnię. Przebój nazywa się Tesla Girls, gdyż jego inspiracją był wynalazca prądu przemiennego, co oznacza, że mamy piosenkę idealną dla tych, którzy od rana są jacy elektryczni.
1: Tak, a poważnie, to piosenka grupy OMD, którą zagramy za moment, opowiada o nowoczesnych kobietach, które radzą sobie doskonale w świecie zdominowanym przez nowoczesną technologię.
0: Tak, i tu musimy przypomnieć, że utwór powstał w 1984 roku. W tym czasie w Polsce używało się jeszcze pralki frani. Nie ma
1: tak, to jeszcze kibać. Tak, to jeszcze jedna ważna rzecz. Piosenkarka Kim Wilde, na której twórczość mocno wpłynął zespół OMD, określiła ten utwór mianem, uwaga, bezsensownego i monotonnego. To może sami ocenicie. Uwaga, odpalamy kasetę.
0: No i gramy. Tesla Girls z zespołu OMD.

0: Tesla Girls z filmu Dziewczyna z komputera. Pierwsza połowa lat 80. właśnie tak brzmiała. Wszystko było wtedy kolorowe i zakręcone, niczym trwała ondulacja. A teraz wracamy do jesieni 2026. Iwona, masz jakieś wieści ponoć?
1: Tak, bo jesień zmienia kurs. No. Po ciepłych dniach nadciąga ochłodzenie. Gdzieś tam słychać też głosy o jakimś pierwszym śniegu.
0: O, poważnie. Zmieniamy, tak?
1: Posłuchajcie wiadomości o 7.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
10: 8 października mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest czwartek, jest siódma. Iwona Barańska przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
11: Lekarz milioner Dawid K. z zarzutem oszustwa grozi mu 10 lat więzienia. Na razie koniec ciepłej jesieni, nadchodzi ochłodzenie. Maksymalne ceny paliw niższe niż wczoraj. Prokuratura nie ma wątpliwości. Lekarz milioner Dawid K. wystawiał fikcyjne faktury. Medyk, który był zatrudniony w Szpitalu Południowym, usłyszał zarzut oszustwa na mieniu znacznej wielkości. Chodzi nawet o 500 000 zł. Zamiast w pracy miał być w tym czasie w innej placówce, prowadzić wykłady na uczelni, a nawet przebywać za granicą.
12: Poświadczona została nieprawda co do spędzonego czasu w pracy, niezgodnego z deklaracjami.
11: Mówi prokurator Piotr Skiba. Lekarz milioner pozostaje na wolności, ale ma policyjny dozór. Grozi mu do 10 lat więzienia. Gwałtowne ulewy, szybko przybierające rzeki i coraz większe straty po powodziach. Wody Polskie chcą na nowo sprawdzić, które miejsca w kraju są najbardziej zagrożone i jak najlepiej je zabezpieczyć. Przygotowywana jest kolejna aktualizacja planów przeciwpowodziowych, mówi prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz.
13: Obecnie w trakcie tej aktualizacji chcemy dotrzeć bezpośrednio do ludzi i po prostu im zdać sprawę z tego, że żyją na terenach zagrożenia powodziowego, a jedna ciekawa rzecz, która wyszła w badaniach po powodzi roku 2024, na tych terenach, które były objęte powodzią roku 2024 i ci ludzie ucierpieli w wyniku powodzi, 35% ludzi deklaruje, że potencjalnie jest w stanie opuścić swoje miejsce zamieszkania.
11: Według map ryzyka powodziowego około 3 milionów osób w Polsce mieszka na terenach zagrożonych zalaniem przez rzeki. Jesień za chwilę zmieni swoje oblicze, nadchodzi ochłodzenie, mówi synoptyk Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
14: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni, natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się również przymrozki.
11: Pierwszy śnieg może pojawić się wcześniej, ale w ogóle ta zima będzie ciepła, tak twierdzą synoptycy. I na koniec jeszcze maksymalne ceny paliw na dziś. Wszystkie ceny są nieco niższe niż wczoraj i tak za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,83 zł, a za litr oleju napędowego 7,74 zł.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 3. 30 sekund.
8: Błażej Kulesza, zapraszam. Tenisowy turniej kobiet w Pekinie wchodzi w fazę ćwierćfinałów. W najlepszej ósemce jest już Iga Świątek. W Szanghaju za to rywalizację zaczęli panowie. W pierwszej rundzie z turniejem pożegnał się już Kamil Majchrzanka. Za kilkanaście minut na kort wyjdzie Hubert Hurkacz. Jego rywalem będzie Australijczyk James Duckworth. To był mecz o fotel lidera grupy F Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. W pojedynku Mistrzów Polski Niemiec górą szczypiorniści z Magdeburga, którzy wygrali 35-30 z Industrią Kielce. Okazja do rewanżu za tydzień w Niemczech.
15: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
16: Jeszcze do jutra mają potrwać prace naprawcze rozjazdów na Placu Teatralnym we Wrocławiu. Ale żeby utrudnienia dla pasażerów były jak najmniejsze, to roboty prowadzone są nocami. Jednak już od godziny 20 tramwaje 7, 17 i 15 kursują zmienionymi trasami.
15: Pogoda we Wrocławiu.
16: 10 stopni mamy teraz na termometrach w naszym mieście, ale z każdą kolejną godziną będzie odrobinę cieplej. Przed południem 15, a po południu 20 stopni. I to maksimum na dziś, bo wieczorem temperatura mocno spadnie, nawet do 10 stopni. A to wszystko przez deszcz i silny wiatr. Na razie poranek pogodny, przed południem zacznie nam przybywać chmur.
15: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM.
10: Dzień dobry! Po siódmej z okazji Tygodnia Noblowskiego sami sobie przyznamy Nobla w dziedzinie tylko nam znanej.
17: Po siódmej też prześpimy się na starożytnych poduszkach i materacach. Ała, to bolało. Radio Złote Przeboje na dzień dobry. W czwartkowy poranek 4 po siódmej gramy kombi.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Mamy temat, gdyż mamy tydzień noblowski, a to znaczy, że codziennie poznajemy wybitnych naukowców i ich odkrycia.
2: Mamy już tegorocznego Nobla z medycyny, tak, fizyki i chemii. Tak. Dzisiaj czekamy na laureatów z literatury.
3: A my przypominamy, że każdy z nas jest mistrzem w jakiejś dziedzinie. No ja chyba w chemii, bo tak skwasić imprezy jak ja, to nikt nie potrafi.
2: Ja z pewnością jestem mistrzynią w cierpliwości do was.
3: Do nas. Tak, do was. A my w miłości do ciebie. No to kochani, 22, 4, 4 i 3 z okazji tygodnia noblowskiego pytamy was, w jakiej kategorii przyznalibyście sobie Nobla?
1: Tak, czyli w czym jesteście najlepsi, po prostu best of the best. Za najfajniejszy telefon po 8 w nagrodę obiecujemy złotą kawę porannego programu z waszymi prowadzącymi na pudełku. 22, 4, 4 i 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Thriller. Każdy zna ten przebój Króla Popu i każdy widział teledysk do piosenki, w którym Michael Jackson występuje w roli zombie.
1: Tak.
0: I ten teledysk zmienił na zawsze przemysł muzyczny, proszę Państwa. Gdybyście występowali w Hitsterze, to powinniście umieścić ten kawałek na osi czasu w 1984 roku. W tym telewizyjnym programie pojawiają się przeboje od Thrillera po Twe oczy zielone Zenka Martyniuka.
1: Serio. I w ten weekend zapraszamy Was do oglądania Hitstera, zwłaszcza, że machać do Was z ekranu będzie Wasz dobry znajomy, jeden z porannych prowadzących z Radia Złote Przeboje. Tak. Polecamy też Facebooka, polecamy Instagrama Radia Złote Przeboje. Tam więcej materiałów za kulis Hitstera. Między innymi spotkanie z zespołem Pectus.
2: Radio Złote Przeboje!
1: Tak było, polecamy i zapraszamy.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Autopromocja.
5: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać. W końcu robota nie zając.
6: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
5: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w Twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
4: Autopromocja. Reklama.
7: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote

0: Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.
1: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 8 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 10 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.

0: muzykom śmierć, a dobry materac do grobowej deski. Takie hasło. Dobry materac do grobowej deski. Takie hasło reklamowe stworzyliśmy w związku z wiadomością, którą teraz dla was w naszym programie porannym mamy. Uwaga.
1: Na Pomorzu, w miejscowości Czarnówko, archeolodzy odkryli prastare groby, a w nich znaleźli pozostałości, uwaga, starożytnych poduszek i materacy.
2: Wow. To jest jakby luksusowo.
0: No, ale kochani, no jak to mówią, w pewnym wieku, jak się budzisz i nic cię nie boli, to znaczy, że masz niezły materac. To jest radio złote. Tak, no naprawdę.
3: Zaraz ci powiem.
0: Za 25 minut będzie godzina 8, a teraz dla tych, którzy zamawiali przyjemne budzenie, Amanda Lee.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
0: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
2: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
11: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
13: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
12: No dobrze, a taki fajny prezent?
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
13: Na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Reklama.
16: Złote przeboje w drodze.
17: Remonty węzłów na autostradzie A4 między Wrocławiem a Legnicą weszły w kolejny etap. Od dziś zamknięte są łącznice na węźle Kąty Wrocławskie przy jezdni w kierunku Wrocławia, a wcześniej zostały zamknięte łącznice przy węźle Budziszów, też przy jezdni w kierunku Wrocławia.
16: Radio Złote Przeboje Kolor 90,4 FM.

0: temat. Dzwońcie.
1: Trwa tydzień noblowski, a my przypominamy, że każdy z nas w jakimś sensie jest mistrzem w jakiejś dziedzinie. Pytanie właśnie tylko w której dziedzinie? 22, 4, 4 i 3, 0.
2: No to mogę powiedzieć, że ja sobie przyznał Nobla w głupocie.
3: Ja gdybym mogła sobie przyznać nagrodę Nobla, to byłoby to pieczenie rogaliczków z marchewką.
4: Ja sobie przyznałbym Nobla za zmywanie naczyń, a następnie układanie z umytych na suszarce fantastycznych budowli.
5: Przyznałabym sobie Nobla z pamięci selektywnej. Zapamiętanie drobnych szczegółów nawet sprzed 20 czy 30 lat, a jednoczesne zapominanie tego, po co się weszło do kuchni.
6: No, ja też tak mam.
7: No, ale ja bym tego Noblem nie nazwała.
6: Ja nawet wiedziałem, jak to się nazywa, ale zapomniałem. Patrz, no. 22, 4, 4 i 3, 0. W czym jesteście najlepsi, kochani? Za co sami sobie przyznalibyście Nobla? Za najfajniejszy telefon. Już po 8 wręczymy złotą kawę poradnego programu Radia Złote Przeboje. 2, 2, 4, 4, 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: najlepszy zespół na świecie wystąpił w Radiu Złote Przeboje. Tak przynajmniej w latach 90. Na temat Savage Garden wypowiedział się DJ Bobo. No, można się zgadzać albo proszę. Nie. 5 minut zostało do 8, a my teraz szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Kredytobiorcy mogą odetchnąć przynajmniej na razie. Raty kredytów nie wzrosną, ale ekonomiści już ostrzegają.
0: Jak zawsze.
1: Więcej o tym będzie w najbliższych wiadomościach o 8. Posłuchajcie.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad Graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
4: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
3: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
3: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
4: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy.
9: Taniej kupować.
7: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś. Polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
15: Na zegarach punktualnie 8 października, dzisiaj czwartek. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
16: 9 rannych po ataku nożem w szkole w Ostrołęce. Dziś przesłuchanie 19-latka. Raty kredytów złotówkowych na razie nie wzrosną. Stopy procentowe bez zmian. Pies, poszukiwacz trufli, znalazł zakopaną w ziemi kokainę. 5 rannych uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby zaatakowane podczas ucieczki w pobliskim parku. Taki jest bilans ataku nożem przypominającym maczetę, którego dokonał wczoraj w swojej szkole w Ostrołęce 19-letni Jakub Z.
17: Mieszkaniec Ostrołęki, to jest uczeń tej szkoły, obywatel Polski.
16: Mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, a nadkomisarz Tomasz Żerański podkreśla, że funkcjonariusze działali bardzo szybko.
18: Po niespełna 30 minutach mężczyzna został zatrzymany w rejonie plaży miejskiej. Został obezwładniony.
16: 19-latek nie stawiał oporu. Najpierw trafił do szpitala z ranami ciętymi na nadgarstkach. Po opatrzeniu policjanci zabrali go na komendę. Dziś ma zostać przesłuchany. Prokuratura chce maksymalnej kary. Obrona uniewinnienia. Kończy się proces Sebastiana M. oskarżonego oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1. W aucie, w które uderzył w swoim stuningowanym BMW, spłonęło młode małżeństwo i kilkuletni syn. Kierowcy grozi 8 lat więzienia, mówi prokurator Aleksander Duda.
9: Skala tej tragedii powoduje, że państwo nie dysponuje karą w pełni adekwatną, natomiast dysponuje jedynie taką karą, która jest legalna i mieści się w granicach ustawowego zagrożenia. Na miejscu Patryka, Martyny i Oliwiera naprawdę mógł być każdy z nas.
16: Sąd wyda wyrok za 2 tygodnie. Raty kredytów na razie nie wzrosną. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe bez zmian, jednak ekonomiści spodziewają się podwyżki już za miesiąc albo zaraz po Sylwestrze. Na pocieszenie można wtedy liczyć na minimalnie wyższe odsetki na lokatach, mówi Jarosław Sadowski z portalu rankomat.pl.
19: Jeżeli chodzi o takie standardowe lokaty, szczególnie w największych bankach, zdarzają się oferty na 1,5%. Nawet trafiłem w jednym banku na 0,1%. No ale oczywiście jest też ten drugi biegun, czyli oferty promocyjne.
16: Promocje dotyczą głównie nowych klientów. Pies na tropie kokainy zamiast trufli. We włoskiej Abruzji czworonożny poszukiwacz trufli znalazł w lesie 3 zakopane pakunki. Jego właściciel myślał, że to wyjątkowo duże grzyby. Okazało się, że w środku było 270 gramów czystej kokainy, wartej na czarnym rynku nawet 25 tysięcy euro. Znalezisko przejęli karabinierzy.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
20: Kierowcy, przygotujcie się na spore utrudnienia w ruchu. W przyszłym tygodniu mają ruszyć roboty na ulicy Krzywoustego we Wrocławiu. Remont przejdzie jezdnia od strony Galerii Handlowej na odcinku od mostu na Widawie do skrzyżowania z Aleją Poprzeczną. Będzie to tak zwany szybki remont, czyli wymiana nawierzchni.

0: Pogoda we Wrocławiu.
1: To jest ten dzień, którym należy się cieszyć ze względu na pogodę, bo dziś na termometrach 20 stopni, tyle będzie po południu. Od jutra już ochłodzenie i jak patrzę w prognozy długoterminowe dla naszego miasta, długo nie wrócimy do temperatur w okolicach 20 stopni, maksymalnie około 15. Tak będzie przez najbliższy czas w naszym mieście.
0: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry! Uwaga, uwaga, jest data kolejnego końca świata i to już niedługo. Czy zdążymy do tego czasu zrobić umówioną gastroskopię, powiemy po ósmej?
3: Po ósmej zdążymy z całą pewnością.
2: Chyba wysłać komuś z was złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. Dzień dobry wszystkim w czwartek, 4 minuty po godzinie ósmej. I'm still standing, ten pan ciągle o każdej porze dnia i nocy na posterunku. Sir Elton John.

0: Będzie koniec świata i to już za miesiąc. Serio, i to jest wiadomość z bardzo, bardzo wiarygodnego źródła.
1: W 1960 roku prestiżowe czasopismo Science opublikowało artykuł wybitnego fizyka, który wyliczył, że koniec świata nastąpi 13 listopada 2026 roku. Według naukowca liczba mieszkańców Ziemi miała właśnie osiągnąć nieskończoność i mieliśmy się przestać mieścić na planecie.
2: No tak, no niestety, jak wiemy, to się raczej nie uda, ale mamy za to inne koniec świata, takie końce świata, takie jak jagodzianki po 30, patodeweloperka i pomarańczowy gość w Białym Domu. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Jest 12 po 8, a teraz taki głos, że no nie pośpisz normalnie, a na stage.

0: In the Army Now, Status Quo w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, niezmiennie przy tym przeboju pozdrawiamy Wojska Obrony Terytorialnej i wszystkich umundurowanych, którzy ostatnio przesiedli się z Pantery na Rysia, czy z Rysia na Pantery, jak to jest?
1: Z Pantery na
0: Rysia. Nowy model.
1: Tak. Taki outfit od samego rana proponujemy, 20 minut po godzinie 8, a już za chwilę Walk of Life, czyli spacerkiem się wybierzemy przez życie z grupą Dire Straits, a później wręczymy złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje za udział w naszej porannej dyskusji pod tytułem Za co sami przyznalibyście sobie Nobla? Bądźcie blisko.
2: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na belmyślnikpol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscron.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
7: Filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23.

0: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Trwa tydzień noblowski, no a my z tej okazji chwaliliśmy się dzisiaj, jak to każdy z nas jest mistrzem w jakiejś dziedzinie i należy mu się Nobel, bo tak. No ale pytanie, w której dziedzinie? Czas na podsumowanie.
2: Ja bym sobie przyznał nagrodę Nobla w dziedzinie finans, ponieważ bardzo lubię wydawać pieniądze, ale nie swoje.
3: Ja to powinnam dostać nagrodę Nobla za miganie się.
4: Ja bym przyznał sobie nagrodę Nobla za niezmienne i wieloletnie słuchanie najlepszego radia na świecie, czyli radia Złoty. Te przeboje.
5: Ja bym sobie przyznała Nobla za spanie.
6: Ja sobie przyznałbym Nobla z dziedziny elektryki, bo niezły ze mnie się ciemniacz.
7: Ja wręczyłabym sobie Nobla za wytrwałość. Już ponad 40 lat jestem z jednym i tym samym mężczyzną.
8: Przyznałabym sobie Nobla z pamięci selektywnej. Zapamiętanie drobnych szczegółów nawet sprzed 20 czy 30 lat, a jednoczesne zapominanie tego, po co się weszło do kuchni.
9: Za ten pierwszy głos, czyli za Nobla w dziedzinie finansów, czyli wydawanie nie swoich pieniędzy, wręczamy nie Nobla, tylko złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje, wręczamy tę kawę. Dziękujemy wszystkim za udział w dyskusji, a jutro...
1: A jutro piątek, kochani, czyli weekendowe rozrywki będą nam w głowie i zapytamy was, jaką dostaliście nietypową radę dotyczącą spędzania weekendu.

0: promocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja.

0: Tobie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
2: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
1: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
1: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
2: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
10: Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
13: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.
14: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm. Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
2: Na terenie gmin powiatu wrocławskiego ruszyły prace związane z odnawianiem oznakowania poziomego. Chodzi o to, żeby pasy były lepiej widoczne. To ważne, zwłaszcza przed zimą, która już nie tak daleko. Żeby utrudnienia były mniejsze, część prac odbywa się nocami.
1: Radio Złote Przeboje Kolor 90,4 FM.

0: Polskie dworce w europejskiej czołówce. Niestety tylko dwa dworce, ale dobre i to.
1: Pierwsza trójka to dworzec w Zurichu, paryski Gare du Nord i Amsterdam Centralny. No. A zaraz za podium znalazł się Wrocław Główny.
2: Brawo!
1: A na dziewiątym miejscu Kraków Główny.
3: Brawo. To jest brawo trochę mniejsze. Tak.
1: Polskie dworce mają rewelacyjne usługi i ułatwienia dla pasażerów, no ale niestety spóźniają się pociągi.
3: No ale spokojnie, polskie dworce też kiedyś trafią na podium, tylko nie mamy pewności, kiedy to nastąpi, gdyż...
4: Informujemy, że wielkość opóźnienia może ulec zmianie.
3: Kochani, kto miał na ósmą do roboty, to już możesz sobie odpuścić i posłuchać Eurythmics.

0: całym swoim życiu zawodowym, poza pracą gwiazdy muzycznego show biznesu, Andrzej Krzywy pracował jako kelner, majster budowlaniec, niania oraz uliczny grajek. Czyli Andrzej żadnej pracy się nie boi. A propos, słuchajcie, jest robota ekskluzywna.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa szuka ludzi do zadań specjalnych. No. Kogo dokładnie i ile można zarobić? O tym w wiadomościach o 9.
2: Radio Złote Przeboje. Sunshine reggae.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
1: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
0: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
1: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
0: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
1: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.
6: Jeśli chcę.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
3: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. Psałterz wrześniowy, 20-lecie, Hala Stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psałterz wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, Hala Stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Reklama.
6: Czwartek, 8 października mamy w kalendarzu, jest 9. Wiadomości radia, złote przeboje przed nami, które przedstawi Iwona Barańska.
7: Zamiast lekcji, pomoc psychologiczna. Ostrołęka próbuje wrócić do normalności po ataku w szkole. Na autostradzie A2 Łódź-Warszawa będą nowe odcinkowe pomiary prędkości. Uwaga kibice, na niemieckim stadionie zakaz podskakiwania z radości. Ostrołęka nadal w szoku. Cichy i spokojny dotąd 19-latek przyniósł ze sobą do szkoły duży nóż przypominający maczetę i plecak z ładunkiem wybuchowym. Efekt to 9 osób poszkodowanych z ranami ciętymi i kłutymi. Władze Ostrołęki deklarują, że żaden z uczniów nie zostanie bez pomocy psychologicznej. W szkole dziś zamiast lekcji specjalne zajęcia, mówi wiceprezydent miasta Elżbieta Nicewicz-Mierzejewska.
8: Zajęcia opiekuńcze z udziałem kadry pedagogicznej, psychologów. Będziemy rozmawiać na temat tego, co się wydarzyło.
7: Nastolatek dziś ma zostać przesłuchany. Osoby, które go znały, piszą o kłopotach rodzinnych, które mogły go popchnąć do ataku. Na autostradzie A2 pomiędzy Łodzią a Warszawą będą dwa nowe odcinkowe pomiary prędkości. Powodem ich stworzenia jest rozbudowa autostrady o trzeci pas w obu kierunkach. Dopuszczalna prędkość spadnie do 70 km na godzinę, a odcinkowy pomiar ma wymusić na kierowcach zdjęcie nogi z gazu, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
9: Zwiększenie bezpieczeństwa osób pracujących w trakcie tego remontu.
7: Odcinkowe pomiary obejmą trasy między Koszajcem a Michałówkiem oraz Dzierzgłówem a Niesułkowem. Łącznie to prawie 80 km. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ma coraz więcej pracy i szuka ludzi. Do wzięcia jest 28 etatów. Poszukiwani są eksperci w zasadzie do każdego wydziału. Najbardziej do sekcji planowania, analiz, wsparcia infrastruktury krytycznej, wyjaśnia Piotr Błaszczyk, rzecznik RCB. Proponowane zarobki sięgają od 8 do 12 tysięcy brutto.
10: To są te pieniądze, które możemy dać. Szukamy ekspertów, szukamy profesjonalistów, bo wiemy, że to jest praca ważna, odpowiedzialna i potrzebna.
7: Zbieranie ofert trwa do 16 października. Radość na stadionie, ale bez podskakiwania. Niemiecki drugoligowy klub z Bochum zakazał kibicom synchronicznych skoków na jednej z trybun. Powód? Konstrukcja zaczyna wtedy przypominać trampolinę, a ruchy mogą powodować u części widzów złe samopoczucie. Klub zapewnia, że nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa. Zakaz ma obowiązywać do 2028 roku.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
11: Błażej Kulesza, zapraszam. 10 miesięcy po finale Pucharu Narodów Afryki Trybunał Arbitrażowy w Lozannie może rozstrzygnąć, kto faktycznie został zwycięzcą turnieju. Senegal co prawda wygrał 1-0, ale kilka tygodni później stracił tytuł na rzecz Maroka. Posiedzenie rozpocznie się za pół godziny i będzie prowadzone za zamkniętymi drzwiami. Włoszki Sofia Goggia i Frederica Brignone z powodów zdrowotnych nie wystartują w pierwszych zawodach Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim w austriackim Zölden. Tradycyjnie na początek odbędzie się rywalizacja w slalomie gigancie.
12: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
7: Najpogodniej będzie dzisiaj na wschodzie i w centrum. W pozostałych regionach więcej chmur i może przelotnie popadać. Na termometrach od 17 stopni w Szczecinie, 20 w Poznaniu, 22 w Krakowie, do 24 w Warszawie. Jutro już znacznie chłodniej, będzie najwyżej 15 stopni.
13: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM.
12: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
6: Jakie chłodniej, 15 to no są właśnie, upały po polsku. To jest, mili państwo, taki dzień niczym lotny finisz, przyspieszasz, przecinasz kreskę na drodze i okazuje się, że do mety jeszcze kawałeczek.
14: O tak, tak, tak, ale z nami, słuchajcie, kawałek po kawałku, złoty przebój po złotym przeboju. Dojedziemy do mety rączo i radośnie, 4 po 9, a za pół godziny pojawią się u nas bracia Pextu sobie z naszym dżinglem na gitarze. Obiecujemy i gramy szerre.

0: trzech słynnych Abdulów w historii. Abdul Mohmand, pierwszy afgański kosmonauta, Karim Abdul Jabbar, amerykański koszykarz, legenda NBA. No a trzecią jest Paula Abdul, która właśnie nam zaśpiewała w radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 12:30.
1: Już za chwilę w radiu Złote Przeboje z kolei pojawi się kawałek, który będzie jak piękne wspomnienie tych kilku naprawdę gorących, upalnych dni. Summer, czyli lato. Summer in the City, lato w mieście. Joe Cockera zagramy. No jak to u pana Cockera? To jest cover z starego kawałka grupy Latin Spoonful. No to posłuchajcie, jak to pięknie brzmi. Gramy!

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
12: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
13: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
14: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

z okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz, więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. And you can dance for inspiration.

0: Ona. To jest radio Złote Przeboje, które przypomina też, że w ubiegły weekend wystartował nowy telewizyjny program Hitster z udziałem jednego z waszych porannych prowadzących. No ale oprócz wielkich gwiazd, jak ten wspomniany prowadzący, występują też inne znane gwiazdy.
1: Oj tak, i te gwiazdy rozwiązują muzyczne zagadki właśnie jeśli chodzi o daty wielkich przebojów. Wspominają te ukochane piosenki sprzed lat i w niedzielę, najbliższą w niedzielę wieczorem wystąpi między innymi, uwaga, Tomek Szczepanik z zespołu Pektus, który teraz przypomni nam, w jakim radiu się słyszymy?
2: Radio Złote Przeboje!
0: Świetne, świetne. No to jeszcze teraz bracia Pektusy nam powiedzą, czy spodobał im się ten nowy muzyczny program.
3: Bardzo nam się spodobał, przede wszystkim atmosfera i sama konwencja, gdzie są przeboje, gdzie są wspomnienia. Tak bardzo nam się spodobało, słuchajcie, że chcemy być w tym programie jako
1: i uczestnicy
3: i jako muzycy śpiewający piosenkę z roku 2012. Barcelona.
0: Wow, wow,
2: szczęście jest tak bardzo blisko, jeśli tego chcesz.
1: Spotkanie z rozśpiewaną rodziną Szczepaników, z zespołem Pektus w najbliższą niedzielę. No a klimat tego nowego muzycznego show możecie poczuć na naszych social mediach, na Instagramie, na Facebooku Radio Złote Przeboje. Zapraszamy i gramy teraz jeden z zespołów, którego przeboje też pojawią się w Hitsterze. A jakże? Lady Punk w Radiu Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
3: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
4: Wyobraź sobie przytulne mieszkanie z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz takie na osiedlu przy Parku Vita od Develi. Szeroki wybór metraży, przemyślane układy, dziedzińce pełne zieleni, a do tego wygoda mieszkania na Tarnogaju. Takie miejsca Develi realizuje już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
5: Develia. Dobrze być w domu.
6: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Neonet, Neonet.
14: To korzyści pełen sklep.
13: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
15: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
16: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy Van Life, Retro i Zlot Przystanek Targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
17: Netto przedstawia.
18: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
19: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
18: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
19: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
18: To może zapraszamy?
19: Dobre!
17: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
20: Za mniej!

0: potent, to pan Chopin, tak śpiewała Helenka Wondraczkowa, a my w oryginale Gazibo w radiu Złote Przeboje na pożegnanie wszyscy razem śpiewaliśmy ten kawałek. Dziękujemy.
1: Machamy do was na pożegnanie, uśmiechamy się i zapraszamy na jutrzejszy piątkowy poranek. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jakim, Tomek Korkiewicz, dzięki, a witamy Gosię Kościelniak.
2: Jestem i przypominam się, że kiedyś zapytałam, jak myślicie, ile razy I love you w tym właśnie utworze Muniek Staszczyk śpiewa i kochana słuchaczka zadzwoniła, powiedziała, że policzyła i naliczyła 51 razy. No to liczymy jeszcze raz. 3, 4, zaraz będzie.

0: Radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90. Byliśmy w roku 87, a idziemy teraz do 2026. Mamy czwartek i nasze wspólne przedpołudnie za 5 minut 10. I najważniejsze i tylko sprawdzone wiadomości z naszego miasta i okolicy. Zapraszam.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania są na wyciągnięcie ręki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć.
1: Mamy dla Ciebie przydatne informacje dotyczące codziennych spraw.
2: Podpowiemy, doradzimy i pomożemy.
1: Przedstawiamy praktyczne porady. Praktycznie codziennie.
2: Przekonaj się na własne uszy. Włącz Radio Złote Przeboje dziś po 16 i dowiedz się.
0: Autopromocja.
3: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
0: Reklama.
13: Czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Wiadomości z Wrocławia.
14: Dawid Filipowski, zapraszam. Wrocław chce pomóc mieszkańcom chronić ich dane, pieniądze i tożsamość. Razem z Biurem Informacji Kredytowej przygotowują materiały, które w prosty i praktyczny sposób pokażą, jak zareagować na próbę wykorzystania danych i jak dbać o bezpieczeństwo finansowe. A propos pieniędzy, Wrocławskie Centrum Akademickie przyjmuje wnioski o stypendia miejskie, m.in. dla studentów pierwszego roku. Na złożenie dokumentów zostało kilka tygodni. A w najbliższą środę Olga Tokarczuk przedstawi we Wrocławiu swoją nową powieść. Akcja Świata jest za dużo rozpoczyna się wiosną 1946 roku w zniszczonym Wrocławiu. Mówi Katarzyna Janusik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury.
15: To opowieść o ludziach, którzy tu na Dolnym Śląsku się znaleźli nie z własnej woli i próbują budować w tym obcym miejscu, wśród obcych ludzi, swoje nowe życie.
14: Premiera książki 14 października w hali Stulecia. A za godzinę powiem o sukcesie wrocławskich wodociągów.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda we Wrocławiu.
14: Coraz więcej chmur mamy nad miastem, a po godzinie 19 przyjdzie deszcz i momentami będzie intensywny. Na termometrach dziś maksymalnie 21 stopni. Na razie około 15 i tyle samo będzie też wieczorem. W nocy temperatura spadnie do 10 stopni. I będzie to zwiastun tego, co nas czeka w kolejnych dniach, czyli ochłodzenia. Ale o szczegółach w kolejnej pogodzie.
1: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM.
13: 2 minuty po godzinie 10, a to czwartkowe nasze wspólne przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje. No to witam Was już teraz bardzo oficjalnie, Gosia Kościelniak, słowami, o których zaśpiewa teraz Afadzewicz.
16: Złote Przeboje.
13: Słowa, words, rok 82.

jest Światowy Dzień Ośmiornicy. Słuchajcie, to święto zostało ustanowione w 2007 roku jako pierwszy dzień Międzynarodowych Dni Świadomości Głowonogów. Liczba 8, no bo dzisiaj jest 8 października, nawiązuje właśnie do tych ośmiu ramion ośmiornicy. W związku z tym, ponieważ robota nie zając i być może macie chwileczkę w pracy, żeby zadzwonić do nas lub napisać, to porozmawiajmy sobie o tym dziś, czy mamy w pracy, macie w pracy takie osoby, które są jak ta ośmiornica, potrafią ogarnąć wiele rzeczy naraz. A może wy sami tacy jesteście? Czekamy na to, abyście krótko nam o tym opowiedzieli, ile rzeczy naraz musicie czasem ogarniać w pracy. Bardzo jestem ciekawa. Za najciekawsze zgłoszenie dzbanek filtrujący na Radio Złote Przeboje 22 44 i 30. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl.

0: euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
2: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z siebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
10: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
11: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
12: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
13: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
14: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.

Od organów Hammonda, fortepianu i gitary, przez bas, perkusję, aż po saksofon, mandolinę i flet, potrafi grać na niemal każdym instrumencie. Mówię o Stevie Winwoodzie, który właśnie skończył śpiewać w radiu Złote Przeboje. I teraz tak, Eric Clapton, David Gilmour, George Harrison, Jimi Hendrix, Billy Joel, John Jimmy Page, Robert Palmer, Lou Reed, to tylko kilka osób, kilka nazwisk, z którymi nagrywał pan Stevie. Jeden z najważniejszych i najbardziej wszechstronnych mężczyzn, gwiazdorów w historii brytyjskiej muzyki rozrywkowej. Genialny multiinstrumentalista i wokalista, i kompozytor. A przeszedł taką drogę od cudownego dziecka brytyjskiego rytmu bluesa przez rok progresywny, aż po wielką gwiazdę muzyki pop lat 80. A porzucił szkołę w wieku zaledwie 15 lat. Po co? Żeby się profesjonalnie zająć muzyką. No i jak słyszymy, bardzo profesjonalnie się tą muzyką zajął. A teraz w Radiu Złote Przeboje Sandra i niekończąca się absolutnie miłość, Everlasting Love, rok 1987.

0: Autopromocja.
1: Te trzy słowa odmienią twój dzień.
2: Radio Złote Przeboje. Tyle wystarczy.
3: Jesteśmy specjalistami od poprawy nastroju.
4: I to my wiemy, jak zagrać, by zrobiło się jeszcze przyjemniej.
5: Codziennie mamy dla ciebie same największe przeboje.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i słuchaj przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następne zakupy za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
10: Czyta lektor AI.

0: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swiss Chrono Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swiss Chrono.
1: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
2: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Kokolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Neonet, Neonet.
5: To korzyści pełen sklep.
4: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
6: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
4: Neonet.
7: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś filet z kurczaka 40% taniej. 11,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 19,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Au! Znów ten ból.
9: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
12: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj jest Światowy Dzień Ośmiornicy, 8 października, 8 ramion. W związku z tym rozmawiamy sobie po robota nie zając. O tym, ile rzeczy naraz musicie ogarniać w pracy, jakby się miało 8 ramion. Na przykład, co robi DJ Gosia w czasie swojej pracy, czyli ja. No, ja zdradzam. Miksuję, liczę czas, realizuję program, realizuję serwisy, liczę sekundy i minuty, dobieram podkłady, mówię, prowadzę konkursy, montuję dźwięki, rozmawiam z gośćmi, odbieram telefony. Od was odbieram telefony.
2: Cześć. Czasami mam wrażenie, że zamiast dwóch rąk mam 8 macek. W pracy koordynuję naprawdę wiele spraw jednocześnie. Pilnuję terminów, rozwiązuję bieżące problemy, no i gaszę oczywiście pożary. To się nazywa kreatywność ośmiornicza. Pozdrawiam was serdecznie, Barbara.
1: Kreatywność ośmiornicza, biorę tę nazwę, piękna jest, wspaniała, Basiu, rozumiem, szanuję to. Macki możemy sobie uścisnąć. Ile rzeczy naraz musicie czasem ogarniać w pracy? Jak ta ośmiornica? Bardzo jestem ciekawa za najciekawsze zgłoszenie po godzinie 12, bo do 12 sobie rozmawiamy. Oddam dzbanek filtrujący Radia Złote Przeboje z naszym logo 22 44 30. Można zadzwonić albo napisać robota@złoteprzeboje.pl.

0: I zagadka The Riddle, rok 84. Teraz wiele odpowiedzi w najbliższym wydaniu naszych wiadomości w Radio Złote Przeboje za 4 minuty o godzinie 11.
1: Autopromocja.
2: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł, a teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
3: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
2: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro. Nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
10: Psał też wrześniowe 20-lecie. Hala Stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, Hala Stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
11: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
17: Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
0: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
2: Wiadomości z Wrocławia.
19: Dawid Filipowski, zapraszam. Co rzeczywiście można odczytać z etykiet, jaki wpływ na zdrowie ma żywność ultra przetworzona i czym podczas zakupów kieruje się pokolenie Z? O tym będzie okazja posłuchać podczas 3. Wrocławskiego Forum Żywnościowego. 16 października w Teatrze Muzycznym Kapitol nie zabraknie też paneli dla lokalnych przedsiębiorców i gmin. A teraz o sukcesie wrocławskich wodociągów. MPWiK zdobyło prestiżową w branży nagrodę za skuteczne ograniczanie strat wody. Mówi Witold Ziomek, prezes miejskiej spółki.
20: W 2025 roku doszliśmy do strat na poziomie zaledwie 4%, co jest jednym z najlepszych wyników na świecie.
19: Dla wrocławian oznacza to bezpieczne dostawy wody i mniej awarii na sieci. Na koniec kultura. 6 polskich filmów z autorską audiodeskrypcją artystów znalazło się w programie listopadowego festiwalu Korelacje we Wrocławiu. A za godzinę będzie o spotkaniach na temat wizerunku naszego miasta.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
21: Pogoda we Wrocławiu.
22: Długo go nie było, ale dziś w mieście się pojawi. Mowa o deszczu. Przyjdzie po godzinie 19 i zostanie z nami do końca dnia. W nocy się rozpogodzi i jutrzejszy poranek będzie całkiem ładny, może nawet słoneczny. Później w ciągu dnia wrócą chmury. Od jutra też zrobi się chłodniej. Od 9 stopni o poranku do maksymalnie 15 po południu. I jutro też będzie mocniej wiało.
21: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM.
3: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: Dzień dobry, witam. To cały czas jest przedpołudnie czwartkowe w Radiu Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, zapraszam. Największe przeboje lat 80. i 90. i nie może zabraknąć właśnie tego Mr. Zub.

Kaczak Lab Boy George wystąpił w maju tego roku na Eurowizji. Pamiętamy, wspierał wokalistkę San Marino w utworze Superstar i jego krótki kilkudziesięciosekundowy występ na scenie szeroko komentowano w mediach. Zostawmy to. Na początku roku grał koncerty oczywiście z Kaczak Lab w Stanach Zjednoczonych, a na grudzień tego roku zaplanowano jego wspólny występ z kim? Z Shagim w Paryżu. No i Boy George, moi drodzy, prowadzi własną audycję w radiu Boy George FM, w której prezentuje unikatowe utwory, no i własne wersje piosenek. Tak, to radio się nazywa Boy George FM. To całe radio, no bo to jest radio internetowe, a w wielkim radiu, radio Złote Przeboje, teraz dla Was, tuż po George'u, zaśpiewa Lucretia McNeil z dobrą wiadomością, że ktoś Cię kocha.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
2: Telewizor Haier 55 cali, najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
4: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapek Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
5: A w dodatku można go podać również na noc.
4: Dla mnie Herbapek Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
3: Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
6: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
7: Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
10: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
16: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
15: No dobrze, a taki fajny prezent...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
16: Na mediaexpert.pl.
17: Włączamy niskie ceny.
18: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
19: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
11: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
20: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.

0: Robota nie zając.
1: A dzisiaj jest dzień ośmiornicy. Która to ośmiornica posiada jeden mózg centralny i 8 mniejszych w każdym ramieniu. Ponad 2/3 wszystkich jej neuronów znajduje się w odnóżach. To oznacza, że każde ramię może myśleć, dotykać, smakować, decydować o swoim ruchu, niezależnie od głównego mózgu. I w przeciwieństwie do ośmiornicy, nasz mózg nie potrafi przetwarzać dwóch skomplikowanych zadań myślowych jednocześnie. To, co nazywamy multitaskingiem w pracy, to w rzeczywistości jest tak zwany task switching, czyli błyskawiczne przełączanie uwagi z jednego zadania na drugie. Napisał do nas słuchacz, którego żony imię znam, Ewa, ale swojego nie podał, więc pozdrawiam serdecznie i czytam. W swojej pracy jestem typową ośmiornicą. Pracuję w budżetówce, więc obowiązków jest po kokardę, a płaca jest średnia. Bywają dni, że muszę robić kilka rzeczy naraz. Naprawdę jest ciężko, ale wtedy poprawiam koronę i mówię sobie po cichu, dam radę. A żeby budżet domowy się zgadzał na koniec miesiąca, łapię dorywczą pracę popołudniami i znów wychodzi ta ośmiornica. Oj, rozumiem. A ile ośmiornic jest wśród nas? Dzień ośmiornicy, rozmawiamy sobie o tym, ile rzeczy naraz musicie czasem ogarnąć w pracy jako ośmiornica. 2, 2, 4, 4 i 3, 0.

0: to promocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już w sobotę, w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
9: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
8: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
8: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
9: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
10: Magda, wszystko w porządku?
11: Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
14: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Wyobraź sobie przytulne mieszkanie z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz takie na osiedlu przy Parku Vita od Develi. Szeroki wybór metraży, przemyślane układy, dziedzińce pełne zieleni, a do tego wygoda mieszkania na Tarnogaju. Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
18: Develia. Dobrze być w domu.
19: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
20: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
21: A w dodatku można go podać również na noc.
20: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
19: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
22: Korzyści pełen sklep.
23: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
24: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
0: Reklama. Hit it.
25: This ain't no disco. It ain't no country.

szukali w Anglii, znaleźli w Niemczech. I to był rok 1984. W Kolonii, właśnie w Niemczech, założyciele wytwórni postanowili stworzyć nowy muzyczny projekt, no i planowano, żeby wokalistów do nowej grupy poszukać właśnie w Anglii. A ostatecznie znaleziono ich na miejscu w Kolonii i tak powstał zespół Bad Boys Blue. W 1984 roku wydali debiutancki singiel zatytułowany tak pięknie Love in My Car, miłość w moim samochodzie, który mimo sporej popularności i na dyskotekach i w klubach nie odniósł większego sukcesu. No i potem w 1985 na singlu ukazuje się utwór You're a Woman, I'm a Man, Szał. Z miejsca stał się wielkim hitem w Europie, a w 1989 w radiach i na dyskotekach brzmiał ten przebój, który przed nami teraz w radiu.

0: Katrin and the Waves w Radiu Złote Przeboje tuż przed południem, bo już za 4 minuty będzie 12, a o 12 najważniejszej tylko sprawdzone wiadomości z naszego miasta i okolicy. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
10: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
11: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Mamo, źle się czuję.
14: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
15: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
16: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
17: Kogo?
16: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
17: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
16: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
17: Tak, jest posterunkowy Cezary.
18: No, więcej na szkłomazgon.pl.
17: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
18: I Cezary Pazura.
1: Reklama.
0: Zbliża się czwartkowe południe. Zapraszamy już na najważniejsze, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przyboje.
19: Wiadomości z Wrocławia.
20: Dawid Filipowski, zapraszam. Jak widzimy, rozpoznajemy i opowiadamy o naszym mieście. Wrocławski Instytut Kultury rusza z cyklem spotkań na temat wizerunku miasta. Będzie okazja zastanowić się, co uznajemy za szczególnie wrocławskie, z czego jesteśmy dumni i co nas wyróżnia na tle innych miast. Pierwsze spotkanie we wtorek w Barbarze. Stan dróg w mieście też jest znakiem rozpoznawczym. W sobotę rusza remont ulicy Żmudzkiej. W trakcie robót ulica będzie przejezdna tylko w relacji od Kiełczowskiej do Litewskiej. Miejskie autobusy zmienią trasy. A w przyszłym tygodniu odbędzie się światowa premiera najnowszej powieści polskiej noblistki i honorowej obywatelki Wrocławia, Olgi Tokarczuk. W środę w hali stulecia, mówi Katarzyna Janusik, dyrektorka Wrocławskiego Domu Literatury.
21: Bardzo rzadko mamy okazję spotkać się z naszą wrocławską noblistką. Rozmowy z Olgą są zawsze fascynujące, świeże i ciekawe.
20: Powieść Świata jest za dużo rozpoczyna się w zrujnowanym po wojnie Wrocławiu.
19: Radio Złote Przeboje. Pogoda. pogoda we Wrocławiu.
20: Wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Mowa o ciepłej jesieni w naszym mieście. Dziś na termometrach jeszcze 20 stopni, ale od jutra już zdecydowanie chłodniej. Maksymalnie 15. I tak będzie do końca tygodnia. Poranki nadal zimne, czyli na poniżej 10 stopni. Dziś wieczorem w mieście popada. Jutro wróci trochę słońca, ale w sobotę znowu lekki deszcz.
19: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM.
0: Prawie 2 minuty po godzinie 12 wchodzimy w czwartkowe popołudnia w Radiu Złote Przeboje. Bez względu na to, gdzie jesteście, możecie sobie odebrać właśnie największe przeboje lat 80. i 90. I na przykład Depeche Mode z roku 89. Cieszmy się ciszą i muzyką przede wszystkim. Gosia Kościelniak, zapraszam.

byli w Grecji w 1984 roku. No i jak było? Cykady śpiewały, morze było błękitne, słońce blaskiem ogrzewało wszystko dookoła, do tego morska bryza i beztroska. Zespół Manam wrócił z wakacji, no i powstała właśnie ta piosenka Cykady na Cykladach. Tekst napisany przez Marka Dutkiewicza, niezwykle malowniczy, niezwykle pełen poezji. Opowieść o tęsknocie za rajskimi, słonecznymi miejscami. No i oczywiście o pragnieniu ucieczki od codzienności i rutyny. Cykady na Cykladach w momencie premiery nie odniosły natychmiastowego sukcesu. Dopiero po pewnym czasie stały się jednym z najbardziej znanych i lubianych utworów Manamu, takim wakacyjnym hymnem. Teraz pozostaniemy dalej w gorącym miejscu, bo o pustynnej róży Sting w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać. I zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
5: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 8 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 10 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
7: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na belmyślnikpol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscron.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: A cappuccino też za piątkę?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wsisy.
13: Taniej kupować.
11: A no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4400.

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karpówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
6: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
9: Blik. Reklama.
10: Raz, dwa, trzy!

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj dzień ośmiornicy i rozmawiamy sobie o tym, ile rzeczy naraz musimy czasem ogarniać w pracy, jak ośmiornica, która rzeczywiście jest wielozadaniowa. Bo może jednym ramieniem otwierać muszle, drugim badać podłoże, trzecim równocześnie maskować się przed wrogiem. U człowieka to jest tak zwany pozorny multitasking, czyli pozorna wielozadaniowość, przełączenie się między, nie wiem, Excelem, mailem, Zoomem i tak dalej, różnymi zadaniami naraz obniża naszą produktywność, nawet o 40%. A jednak to robimy. I to jak? Danusia napisała tak. Ja w mojej pracy w biurze rachunkowym jestem bardziej sklonowana niż sztuczna inteligencja. Dokumenty księguję, telefony odbieram, maile sprawdzam i odpisuję. Szefowi dokumenty skanuję i mailuję. Awanturki wyciszam, problemy rozwiązuję i na dokładkę atmosferę fajną w pracy buduję, bo humorem tryskam i sprawiam, że każdy u nas w robocie dobrze się czuje. Mam ksywkę Smerfetka, bo ładna i fajna ze mnie kobietka. Smerfetko, przysyłamy dzbanek filtrujący z logo Radia Złote Przeboje, który tak radośnie pokazuje na naszym Instagramie i dziękuję za zgłoszenie ośmiornicom. I pamiętajcie,
0: robota nie zając.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
2: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Yeah.

0: Lubię mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Korzyści pełen sklep.
12: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
13: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
12: Neonet.
14: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
15: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
16: Reklama.

Pewnego dnia syn Belindy Carlisle, która właśnie skończyła śpiewać w Radiu Złote Przeboje, spotkał Diane Warren w jednej z kawiarni w Los Angeles. To autorka tekstów i spytała syna Belindy, co tam słychać o jego mamy. No i po chwili obie panie już sobie rozmawiały przez telefon. Piosenkarka początkowo była nastawiona niechętnie do pomysłu powrotu na scenę, ale została przez Diane Warren skutecznie przekonana. Nowy mini-album był pierwszym anglojęzycznym materiałem Belindy od ponad 20 lat. 3 lata temu to się wydarzyło. Album nosi piękny tytuł Kismet, co można tłumaczyć jako przeznaczenie. A teraz w radiu Złote Przeboje Melanie C.

0: Co w cel w Radiu Złote Przeboje. Za 6 minut będzie godzina 13 i najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Posłuchajmy razem, a potem wracamy do największych przebojów od 80. i 90.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: W każdą sobotę od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
7: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
8: Janie, skarpeta na pieniądze.
9: Się rozpadła.
8: Noż do 100.
9: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
10: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
11: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Netto przedstawia.
14: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
15: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
14: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
15: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
14: To może zapraszamy?
15: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto dużo dobrego.
16: Za mnie!
17: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
18: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
19: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
20: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
21: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
22: Psst. Cześć, tu Influencer, ten od cen.
23: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
0: Reklama.
24: Zbliża się 13. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
25: Atak w szkole podwyżkowym, nie żyje jedna osoba. Kredytobiorcy wstrzymują oddech, ekonomiści ostrzegają przed podwyżkami. Rewolucja na polskich dworcach, PKP chce skończyć z mylącą numeracją. Ewelina Walczak. Czarna seria. Wczoraj Ostrołęka, dziś Leszczydło, nowiny podwyżkowe. To tam 15-letni uczeń zabił 37-letnią woźną oraz ranił dyrektora i nauczycielkę. Ostrołęccy śledczy zabezpieczają dowody, a sąd rodzinny wkrótce zdecyduje, czy nastolatek będzie sądzony za to morderstwo jak dorosły. Przypomnijmy, do pierwszego ataku doszło wczoraj w Ostrołęce. 19-latek wszedł do tamtejszej szkoły z nożem przypominającym maczetę i z plecakiem z ładunkiem wybuchowym. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 9 osób. Napastnik jest w policyjnym areszcie. W związku z atakami przemocy w szkołach premier Donald Tusk wezwał w trybie pilnym ministrów MSWiA, Cyfryzacji, Edukacji Narodowej i Zdrowia, a także koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Spotkanie w tym gronie właśnie się rozpoczyna. Raty kredytów wkrótce pójdą w górę, choć wczoraj stopy procentowe pozostały bez zmian, widmo podwyżek znów krąży nad rynkiem. Wszystko przez rosnącą inflację. Kiedy wygaśnie program paliwowy, a w górę pójdą ceny prądu i żywności, Rada Polityki Pieniężnej znów użyje swojej głównej broni, tłumaczy ekonomista Piotr Kalisz z Banku City Handlowy.
1: Rada Polityki Pieniężnej będzie musiała poważnie pomyśleć o podwyżkach stóp procentowych. Można zakładać, że będzie więcej niż jedna podwyżka, ale też nie sądzę, żeby tutaj było dużo tych podwyżek. Bank centralny może zdąży podnieść stopy dwa razy, może raz.
25: Więcej o wczorajszej decyzji powie po południu prezes NBP Adam Glapiński. Rewolucja na stacjach kolejowych. PKP PLK chce skończyć z szukaniem właściwego toru i numerami, które mogą wprowadzać pasażerów w błąd. Jeszcze w tym miesiącu ruszy pilotaż nowego oznaczenia. Każdy tor będzie po prostu osobnym peronem, mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
2: Takie rozwiązanie pozwoli wyeliminować pomyłki wywołane dodatkową informacją na plakatach, rozkładach jazdy czy w komunikatach.
25: Na początek zmiany zostaną przetestowane w Mysłowicach 25 października. Reprezentacja Polski spadła o jedną lokatę i zajmuje 37 miejsce w rankingu Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej. Biało-czerwonych wyprzedziła Szwecja. Liderem w zestawieniu FIFA pozostała Hiszpania, która w lipcu wywalczyła Mistrzostwo Świata.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
4: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
24: Nad morzem i na zachodzie dzisiaj pochmurno i możliwy deszcz, a w centrum i na południu i wschodzie prawie lato. 17 stopni w Szczecinie, 19 w Trójmieście, 21 we Wrocławiu, aż 24 w Katowicach i Warszawie i w Rzeszowie 25.
4: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
24: 2 minuty po godzinie 13:00, wchodzimy w kolejną godzinę czwartkowego popołudnia Radio Złote Przeboje. Gosia Kościelniak, zapraszam, a zaczniemy tę godzinę z No Mercy, Where Do You Go?

Gdyby ktoś miał ochotę odpowiedzieć na kilka pytań, a przy okazji wygrać 1000 złotych, to oczywiście zapraszamy. Złote od złotych. Żeby dołączyć do grupy chętnych, odpowiedzcie na pytanie wstępnie na naszej stronie złoteprzeboje.pl. Co kupię za pierwsze 100 złotych wygranej w konkursie Złote od złotych i dlaczego? My wybieramy najbardziej kreatywną odpowiedź, no i zadzwonimy do jej autora i już za samo odebranie upominek, a potem pytania i za każdą dobrą odpowiedź stawka wygranej rośnie aż do 1000 złotych. Złote od złotych, a teraz w radiu Złote Przeboje Genesis.

0: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego. Strefy Van Life, Retro i Zlot, przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

Obaj byli drwalami i obaj byli jej przyjaciółmi. I obaj byli wymyśleni. To przyjaciele Cher z dzieciństwa, czyli z czasów, gdy Cher była jeszcze Cheryl. Miała właśnie dwóch wymyślonych przyjaciół, drwali, a potem, kiedy była już dorosła, do dzisiaj chyba Cher zbiera figurki i przedmioty związane ze słoniami. A przed nami w Radiu Złote Przeboje pani Cher o tym, że zgadza się tylko na jedną z tych dwóch opcji. Wszystko

0: promocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kabiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
6: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
5: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
5: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
6: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na Dobre Studia.
7: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następne zakupy za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
8: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
9: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Mamy niskie ceny.
15: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
16: Psał też wrześniowe 20-lecie. Hala Stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, Hala Stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
17: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
18: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
17: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
19: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: Albano i Romina Power i Felicita. Czym jest szczęście? Zapytuję ja ciebie, Gosiu, Felicita.
1: Szczęście Felicita. To popołudniowy czwartek, a nawet popołudnie czwartkowe, kiedy Gosia Kościelniak już szykuje się na piątek, a Jerzy opiekuje się całym popołudniem. Czyż nie jest to szczęście?
0: No idealnie, no. Ireni, Jusiz i kiedyś cię znajdę. Teraz, a wszyscy uśmiechamy się od ucha do ucha. 3, 4.

0: i kłania wam się Radio Złote Przeboje w pasji gwiazdy lat 80. i 90. No i my się kłaniamy, między innymi Ewelina Walczak, która będzie wam mówić o 14:00 o tych najważniejszych wydarzeniach.
1: A między innymi w tych najważniejszych wydarzeniach znalazły się boty i to niekoniecznie w dobrym znaczeniu, a mianowicie chodzi o to, że uczelnie zmienią taktykę i wrócą do egzaminów ustnych, ale więcej o tym w wiadomościach o godzinie 14:00, oczywiście w wiadomościach Radia Złote Przeboje.

0: A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: tych. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Czwartek, 8 października. Ewelina Walczak przygotowała i przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: Będą dodatkowe patrole wokół szkół. Rząd reaguje na ataki nastolatków. Literacki Nobel przyznany, nagrodzono kanadyjską poetkę. Bot nie obroni dyplomu. Uczelnie zmieniają taktykę i wracają do egzaminów ustnych. Więcej policyjnych patroli wokół szkół to decyzja po pilnej naradzie u premiera z udziałem szefów służb. Spotkanie zwołano po atakach zbrojnych z udziałem nastolatków. Wczoraj w Ostrołęce, a dziś przed południem pod Wyszkowem, gdzie 15-latek śmiertelnie ranił 37-letnią woźną. Donald Tusk polecił policji natychmiastowe wzmocnienie bezpieczeństwa przy placówkach, aby zapobiec ewentualnym naśladownictwom. Jak zaznaczył szef rządu, dzisiejszy atak wyróżniał się na tle poprzednich.
4: Po raz pierwszy mamy do czynienia z nieletnim zabójcą, który miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem.
3: Policjanci tymczasem sprawdzają, czy ataki w szkołach nie są związane z internetowym challenge'em. Literacki Nobel wędruje do Kanady. Najważniejsze wyróżnienie w świecie literatury otrzymała w tym roku poetka Anne Carson. Szwedzka Akademia doceniła ją za nowatorski styl i łączenie klasycznej, antycznej tradycji z problemami naszej codzienności. Setki nielegalnych automatów do gier zabezpieczyli policjanci i celnicy z Łodzi. Mundurowym udało się rozbić grupę przestępczą zajmującą się organizowaniem nielegalnych gier hazardowych, mówi komisarz Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
5: Zabezpieczono 287 sztuk nielegalnych automatów do gier, sprzęt komputerowy i nośniki danych, a także środki odurzające.
3: Funkcjonariusze przeszukali w sumie kilkadziesiąt miejsc w województwach łódzkim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim, a zatrzymano 58 osób. Zwykła grypa niemal odebrała mu życie. Wirus tak spustoszył organizm 17-letniego Kaspra, że niezbędny był obustronny przeszczep płuc. Zabieg z sukcesem przeprowadzili specjaliści ze Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Kasper cały czas walczy o powrót do zdrowia, ale ma nadzieję, że wróci do normalnego życia.
6: Na pewno dużo lepiej niż na początku, jak się obudziłem. Na pewno rehabilitacja, powrót do szkoły. Szkoły trzeba na pewno zdać, no i potem się zobaczy.
3: Kacper spędził w szpitalu ostatnie 8 miesięcy. Sztuczna inteligencja na studiach bez odgórnych regulacji. Ministerstwo Nauki nie wyda jednolitych wytycznych i zostawia wolną rękę rektorom. Jak donosi Rzeczpospolita, uczelnie same muszą wyznaczyć granice korzystania z AI. Choć pomoc botów nie jest zakazana, to systemy antyplagiatowe coraz łatwiej oszukać, dlatego wykładowcy zmieniają taktykę. Do łask wracają egzaminy ustne, bo tylko w bezpośredniej rozmowie można dziś sprawdzić, czy student faktycznie rozumie to, co napisał w swojej pracy dyplomowej.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Jutro już znacznie chłodniej w całej Polsce. Dzisiaj najcieplej na Mazowszu i na Śląsku. W tej chwili 23 stopnie w Warszawie, w Kielcach i w Lublinie. Ciepło też w Krakowie i Rzeszowie. Najniższe temperatury z kolei mamy w Koszalinie i Szczecinie. Od zachodu deszczowe chmury. Mokasynki Michaela Jacksona kończą właśnie 90 lat. Te jego kultowe loafersy nadal można kupić, jakby ktoś był zainteresowany, to tak daje znać. Jerzy Telesiński, u mnie same największe kultowe gwiazdy lat 80. i 90.

Rod Stewart przyjedzie do Polski, zagra w Krakowie w lipcu przyszłego roku. To jego pożegnalna trasa koncertowa, więc warto dobrze zaplanować sobie najbliższe lato. A do tego czasu i Rod Stewart, no i inni najwięksi będą u mnie licznie ogrzewać nas jesienią i zimą i na wiosnę. Na przykład grupa The Corrs w Radiu Złote Przeboje teraz, a co poranni dziennikarze Radia Złote Przeboje robią w telewizji, powiemy wam za moment.

0: to promocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
11: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
16: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
17: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
18: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
19: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

0: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
2: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz. Więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i Festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Wyobraź sobie przytulne mieszkanie z dużym oknem na parkową zieleń,

0: znajdziesz takie na osiedlu przy Parku Vita od Develi. Szeroki wybór metraży, przemyślane układy, dziedzińce pełne zieleni, a do tego wygoda mieszkania na Tarnogaju. Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
1: Develia. Dobrze być w domu. Jeśli

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co w sisy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Hej, tu IKEA Wrocław. To już 30 lat wspólnych spotkań. Teraz z IKEA Family 30 zł na następne zakupy za każde wydane 300. Oferta trwa do 31 października. Regulamin na IKEA.pl.
6: Reklama.
7: Złote przeboje w drodze.
8: Popołudnie i wieczór z wyraźnym podziałem na mapie. Najwięcej słońca w centrum i na wschodzie. Na zachodzie oraz na południu kraju przybywa chmur i przelotnego deszczu, a w Karpatach mogą pojawić się burze. Wieczorem mocniej powieje, także w Karpatach i na zachodnim wybrzeżu. A nogę z gazu zdejmujemy na S6 w zachodniopomorskiem, między węzłami Borkowice i Dobre zepsuła się ciężarówka. Zablokowany jest pas ruchu w stronę Gdańska.
7: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.

Jej najnowszy singiel przekroczył 490 tysięcy wyświetleń na YouTubie w mniej niż 48 godzin. Taka jest właśnie moc Milan Farmer. I to bez obecności na Spotify, czyli platformie, która dla większości współczesnych artystów jest to właśnie takim najważniejszym kanałem dotarcia do odbiorców. Brawo! Brawo dla Milan Farmer. Na naszym kanale dotarcia do was, do fanów największych przebojów lat 80. i 90. panowie Holly Oates.

0: Również no, dla tych, którzy trochę czują się wytrąceni z równowagi, będziemy mieć wiadomości o 17. No tak.
1: A w nich między innymi o poczuciu winy, o tym, że nie potrafimy odpoczywać. No. Ale więcej oczywiście o 17 w wiadomościach Radia Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Mamo, źle się czuję.
5: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
6: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
7: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
8: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
7: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
7: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
8: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
9: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Słuchacie Radia Złote Przeboje w czwartkowe popołudnie w kalendarzach. 8 października. Ewelina Walczak przedstawi wiadomości.
2: Bat na internetową przemoc jeszcze dziś. Posłowie mogą przyjąć nowe przepisy. Spada zaufanie do polityków. Mamy najnowsze sondaże. Odpoczynek z poczuciem winy. Aż 80% z nas ma objawy wypalenia. Mazowiecka kurator oświaty zwołuje pilną naradę ze wszystkimi dyrektorami szkół w regionie. Jutrzejsze spotkanie online w całości będzie poświęcone procedurom bezpieczeństwa. To bezpośrednia reakcja na wczorajsze i dzisiejsze brutalne ataki, do których doszło w dwóch placówkach na Mazowszu. Jutro w szkołach w gminie Wyszków nie będzie lekcji. Placówki pozostaną otwarte jedynie w celach prowadzenia opieki nad uczniami. To po ataku nożownika w szkole Leszczydole w Nowinach. Dzieci z tej szkoły po paru godzinach opuściły placówkę wcześniej. Swoje czynności na miejscu prowadzili śledczy. Rodzice dzieci czekali przed szkołą przez kilka godzin w obawie o swoich najbliższych. Czego teraz potrzebują?
3: Psycholog na ten moment czy żaden nauczyciel nie da im takiego wsparcia jak rodzice.
4: Mamy dalej funkcjonować, tak?
3: Myślę, że powinno państwo się bardziej może przyjrzeć temu, co się dzieje w sieci.
2: Tymczasem jeszcze dziś Sejm ma przyjąć akt o usługach cyfrowych, który umożliwi szybkie blokowanie nielegalnych i niebezpiecznych treści w internecie. Tak zapowiedział minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Prezydent liderem zaufania Karol Nawrocki utrzymał pierwsze miejsce w najnowszym sondażu CBOS. Głowa państwa ufa jej ponad połowa badanych, a za nim uplasowali się wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski. Na czele rankingu nieufności pozostaje Grzegorz Braun. Aż 80% Polaków ma objawy wypalenia, a 65% narzeka na brak czasu na relaks. Z badania serwisu Prezent Marzeń wynika, że wolne chwile najczęściej spędzamy wpatrzeni w ekran, mówi Julia Kuźlik.
5: Cyfrowa rozrywka, obejmująca media społecznościowe, seriale i gry, stanowi główną formę spędzania wolnego czasu dla 39% badanych.
2: Dodatkowo 40% z nas czuje winę, gdy nic nie robi, a prawie połowa nawet w czasie wolnym wciąż myśli o obowiązkach. Mamy najnowszy rezerwat przyrody w Wielkopolsce, dokładnie w okolicy Jarocina, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.
6: Ma 77 hektarów. Charakteryzuje go to, że rośnie tam skrzyp olbrzymi i jest to też piękne krajobrazowo miejsce z rzeką Lutynią, jej przełomami i wąwozami.
2: Był to kolejny krok w kierunku ochrony najcenniejszych zakątków regionu.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
8: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
1: Coraz więcej deszczu od zachodu i od południa w Polsce, w której jutro zrobi się już chłodniej, tymczasem ciągle jeszcze w Rzeszowie. 22 stopnie, tyle w Warszawie. Najniższa temperatura w Szczecinie, 14 stopni.
8: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
1: W tym mieście rozwinął się przemysł elektrotechniczny, włókienniczy, meblarski. Znajduje się tutaj węzeł kolejowy, są uzdrowiska, a 25 czerwca 1952 roku w holenderskim Hilversum urodzili się bracia Kellerowie, którzy założyli ten zespół, który zagram wam właśnie w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, witajcie.

0: everybody, baby, do the conga.
1: Płyty pozwalają na ucieczkę przed dyktatem algorytmów i AI, powiedziała Kasia Kowalska, która 1 października odebrała srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis. Gratulacje, no i zasłużone ukłony i serdeczności dla Kasi Kowalskiej od Radia Złote Przeboje.

0: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
1: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
2: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
8: Kogo?
7: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
8: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
7: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
8: Tak, jest posterunkowy Cezary.
7: No, więcej na szkłomazgo.pl.
8: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
7: I Cezary Pazura.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
12: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
13: Za mnie!
14: To jest lek!
15: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania.
16: W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Mamo, źle się czuję.
18: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
19: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
20: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
21: Poznań, płatność zakończona.
22: Kraków, ruszamy dalej.
23: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
24: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
25: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
24: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
26: Reklama.

Siostry Wanda, Sheila i Janet Hutchinson, czyli żeńskie trio The Emotions, wspiera wokalnie panów z Earth, Wind & Fire w tej piosence. A że muzycy obu formacji wspierali się i znali się wcześniej, to była to właściwie tylko formalność. Jermaine Jackson, wspierany przez Piezadore, albo na odwrót, teraz w Radiu Złote Przeboje, a niech ta właśnie piosenka wspiera was w czwartkowym popołudniu, niezależnie od tego, czym się aktualnie zajmujecie.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na Ciebie i Twój komentarz.
2: Jutro, piątek, czyli w głowie będziemy mieć weekendowe rozrywki. I zapytamy Was, jaką dostaliście nietypową radę dotyczącą weekendu.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gang Zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz kup produkty Mleczna Dolina lub Delikatę za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.
9: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
15: Taniej kupować.
13: A no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
18: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
17: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
18: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
17: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
18: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
19: Wieczorem parasole przydadzą się w zachodniej połowie Polski i na południu. Tam przelotne opady, a w górach możliwe burze. Centrum i wschód najdłużej utrzymają pogodne niebo. W nocy opady obejmą kolejne regiony, a wysoko w Tatrach deszcz przejdzie w deszcz ze śniegiem i śnieg. Uwaga na bardzo silny wiatr nad Bałtykiem. W nocy porywy osiągną od 85 do nawet 100 km na godzinę. A co na drogach? Zwalniacie na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia w Kostomłotach. Tam pracują drogowcy.
1: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.

0: In the Heat of the Night i Sandra we własnej osobie w Radiu Złote Przeboje, w którym pojawi się teraz człowiek, któremu bardzo zazdroszczę faktu, że we własnej osobie Sandrę miał okazję poznać. Tomek Brel.
1: Dzień dobry, a powiem wam na ucho, że nawet kupiłem jej kwiaty.
0: A? Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: Jaka była reakcja?
1: Ucieszyła się.
0: No pięknie. Tomek Brel, cieszymy się, że będziesz z nami po 18. Co tam po 18?
1: Dzisiaj kwiatów nie będzie, ale będą bilety na koncert pod tytułem Królowie Życia.
0: No też się cieszymy. Zostańcie z nami, to Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia.

0: No, ciekawe, czy pamiętamy jeszcze film Philadelphia, który oglądaliśmy na początku lat 90. Bruce Springsteen właśnie z tego filmu. Za chwilę 18:00 sprawdzone wiadomości sportowe, co nieco o pogodzie, a po 18:00 obiecane bilety na koncert, na którym po prostu trzeba być, bo takie koncerty zdarzają się raz na pół wieku.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: ta promocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
4: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
14: Psał też wrześniowe 20-lecie. Hala stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, hala stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
15: Czwartkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje, za chwilę co nieco o pogodzie. Teraz czas na wiadomości sportowe.
16: Sport w 30 sekund.
17: Przemysław Pozowski, zapraszam. Będzie mecz Hubert Hurkacz kontra Novak Djokovic, a to dlatego, że Hubi w pierwszej rundzie turnieju w Szanghaju pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta 6-3-7-6. Djokovic gra w Szanghaju świeżo po swoim 102. wygranym turnieju ATP w Pekinie. Lindsay Vonn, która cudem uniknęła amputacji i wciąż dochodzi do siebie po koszmarnym upadku podczas Igrzysk Olimpijskich, znalazła się w kadrze amerykańskich narciarek na nowy sezon Pucharu Świata. Vonn, która niebawem skończy 42 lata, to trzykrotna medalistka olimpijska i zwyciężczyni 84 zawodów Pucharu Świata.
15: Pogoda. W nocy przelotne opady deszczu, nad morzem możliwe burze. Wysoko w górach opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura od 7 do 10 stopni, cieplej miejscami na wybrzeżu tu do 12. Jutro w dzień najładniej będzie na południowym zachodzie, gdzie indziej miejscami przelotny deszcz. A na termometrach od 11 do 15 stopni, chłodniej lokalnie na Podlasiu, tu około 10. No to mamy już aktualną prognozę pogody. Teraz pojawi się za to piosenka, która mimo upływu 36 lat też jest wciąż aktualna. Chłopcy z placu Broni, Kocham Wolność w Radiu Złote Przeboje. 36 lat. No z jednej strony może się to wydawać dużo, ale są tacy, którzy na scenie spędzili pół wieku. I o tym więcej za chwilę.

Pięknie Gloria Gaynor w Radiu Złote Przeboje. A my w tym tygodniu w programie Cała Muzyka zapraszamy się do Gdańska na niezwykły koncert. Koncert pod chyba wszystko mówiącą nazwą Królowie Życia, czyli 50 lat na scenie Waldemara Tkaczyka i Grzegorza Skawińskiego. Panowie poznali się wcześniej niż 50 lat temu. Jak opowiadał mi Grzegorz Skawiński, to był rok 1968. Wpadli na siebie na szkolnym korytarzu. Od słowa do słowa stwierdzili, że interesują ich podobne rzeczy i zaczęli knuć, jak to ładnie powiedział Grzegorz Skawiński. No i knują do dzisiaj. Jak im to wychodzi? No gorąco zapraszam na nasze strony internetowe. Tam czeka na Was zadanie. Z czym kojarzą Wam się Królowie Życia? W maksymalnie 5 słowach. Napiszcie, a ja przed 20 zadzwonię z biletami do autorów najciekawszych skojarzeń. Czwartkowy wieczór, tu Radio Złote Przeboje, teraz Tears of Fears.

0: Various Manx w Radiu Złote Przeboje. No pamiętam, jak to pierwszy raz zobaczyłem teledysk zespołu Various Manx. To były lata 90. No i miało się wtedy wrażenie, że świat zmienia się wokół nas w niezwykłym tempie. Tak swoją drogą to też rozmawialiśmy kiedyś z zespołem Various Manx o tym, czy pamiętają, kiedy sami siebie zobaczyli w telewizji. No i okazało się, że owszem, tak.
1: No pewnie, że pamiętam. Takie rzeczy się pamięta. Siedzieliśmy wszyscy, cały Various, w jakimś takim wynajętym mieszkaniu w Warszawie na Saskiej Kępie. Wynajmowało nam to mieszkanie, wynajmowała firma fonograficzna, która nas wydawała. I czekaliśmy na emisję w telewizji programu, w którym właśnie pierwszy raz ten teledysk miał być wyemitowany. No i oczywiście wielkie to było podniecenie. Siedzieliśmy w ciszy i w małym telewizorku oglądaliśmy, jak to wygląda po zgraniu, bo oczywiście wcześniej nie było możliwości, żeby to zobaczyć. No i pamiętam, że to było ekscytujące zobaczyć się w takim wydaniu w telewizji, no bo w zasadzie byłam tam dość mocno zrobiona. Ktoś mi zrobił make-up, ktoś mnie uczesał, ktoś mnie ubrał, ktoś mnie ładnie oświetlił, więc jakby w takim wydaniu widziałam się pierwszy raz.
0: Tyle Kasia Stankiewicz. No to pozdrawiamy w takim razie gorąco. Za chwilę Right Said Fred w Radiu Złote Przeboje. A teraz powędrujemy do lat 80. Wtedy również działo się dużo dobrego. Przynajmniej w muzyce.

0: Right at Fred w Radiu Złote Przewoje Don't Talk Just Kiss, czyli w szybkim tłumaczeniu nic już nie mów, tylko całuj. No, jednego panom z zespołu Right at Fred odmówić nie można, a mianowicie poczucia humoru. Jak z poczuciem humoru jest u mojego dzisiejszego gościa, który pojawi się po 20, to sprawdzimy na pewno, ale zawsze kiedy się spotykamy, no to jest mnóstwo dobrej zabawy. Kto nas dzisiaj odwiedzi? O tym za chwilę.
1: Let's go.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
2: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
3: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
2: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
2: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
3: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłubu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
8: Kogo?
7: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
8: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
7: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
8: Tak, jest posterunkowy Cezary.
9: No, więcej na szkłomazgon.pl.
8: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
9: I Cezary Pazura.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
12: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
13: Za mnie.
14: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
15: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
14: No dobrze, a taki fajny prezent?
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
15: Na mediaexpert.pl.
16: Włączamy niskie ceny.
17: Reklama.
18: Złote przeboje w drodze.
19: Przed nami pochmurna i wietrzna noc z przelotnym deszczem w większości kraju, a nad samym morzem także z burzami. Wysoko w górach popada deszcz ze śniegiem oraz śnieg. Głównym zagrożeniem będzie wiatr. Na wybrzeżu sztorm i porywy lokalnie do 100 km na godzinę, a w Sudetach i Karpatach do 85. Noga z gazu na zjeździe z A4 na S7 w Bieżanowie. Drogowcy poszerzają łącznicę, przez co obowiązuje tam twarde ograniczenie do 50.
18: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.

Fool's Garden i Lemon Tree w Radiu Złote Przeboje, czyli cytrynowe drzewko w programie Cała Muzyka. No a ja obiecałem słówko o gościach dzisiejszego wydania programu Cała Muzyka. Po 20:00 fantastyczna, jedyna i niepowtarzalna Patrycja Markowska, która bardzo często nas odwiedza, no ale taka okazja zdarza się chyba raz na ćwierć wieku. Swoją drogą to ciekawe, jak zareaguje na określenie ćwierć wieku. No chyba lepiej brzmi jednak 25 lat. 25 lat na scenie, z tej okazji trasa koncertowa, z tej okazji płyta i to płyta podwójna, akustyczno-elektryczna. Czy Patrycja Markowska nie mogła się zdecydować, jak uczcić ten jubileusz? No na pewno o tym porozmawiamy dzisiaj po 20:00 w programie Cała Muzyka w naszej radiowej strefie gości programu Cała Muzyka. Teraz zespół Dżemy.

0: Ależ w tym jest energia. Krystyna Aguilera i Pink. Oczywiście między innymi, no bo pani jest zdecydowanie więcej. Za chwilę pojawi się jeszcze jedna pani, ale to pani, którą pamiętamy do dzisiaj. Pewnie pokolenie obecnych 40-50-latków po usłyszeniu pierwszej nutki będzie wiedziało, o co chodzi. Sabrina i Boys, czyli piosenka, do której teledysk pewnie pamiętamy do dzisiaj. No co się raz zobaczyło, tego się nie da odzobaczyć. Co ciekawe, ten teledysk był zakazany w dwóch krajach, no co tylko oczywiście przysporzyło mu popularności. Bo jak mawiają, zakazany owoc smakuje zdecydowanie najlepiej. Sabrina, czyli artystka, która w formie plakatu wisiała pewnie w co drugim nastoletnim pokoju przed laty. A skoro o plakatach mowa, no to rozmawialiśmy też na ten temat z kilkoma artystami, jak z nastoletnim pokojem i plakatami wyglądała sprawa na przykład u Antka Smykiewicza.
1: Mój pokój zawsze był urządzony dokładnie tak, jak chciałem. Starałem się zrobić jak najwięcej sam. Nie było co prawda plakatów, ale było akwarium, pamiętam, były jakieś rzeczy do majsterkowania, bo jeździłem na stricie, na łyżworokach, agresywna taka jazda przez 6 lat, więc zawsze miałem mały warsztat w domu, gdzie rozkładałem swój sprzęt, po prostu czyściłem to wszystko, żeby było sprawne i tak dalej, żeby do skateparku następnego dnia móc rano jechać i sobie troszeczkę powalczyć. Więc mój pokój był pełen wszelkiej maści gratów i dopiero musiałem się tego oduczyć, jak wyprowadziłem się z domu, żeby po prostu był porządek i teraz już wszystko działa elegancko.
0: No podejrzewam tak swoją drogą, że gdybyśmy zamknęli oczy, to bez większego problemu możemy sobie przypomnieć, jaki mieliśmy bałagan w swoim nastoletnim pokoju przed laty, prawda? Boys.

Electric Light Orchestra w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 19, pogoda i wiadomości sportowe, a po 19 no na pewno będę miał bilety na koncert Królowie Życia do Gdańska.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
5: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
7: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
6: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
9: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
10: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty. Trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie 3. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a deals.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
11: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
12: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
15: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
0: Reklama.
16: Pogoda odrobinę kaprysi gdzieniegdzie, ale to dokładnie sprawdzimy za chwilę. Teraz minęła 19:00, czas na wiadomości sportowe. W radiu Złote Przeboje.
17: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
18: Sport w 30 sekund.
19: Przemysław Pozawski, zapraszam. Jeremy Sochan udanie zadebiutował w barwach Portland Trail Blazers w pierwszym meczu kontrolnym zespołu przed sezonem Ligi NBA. Polski koszykarz w 9 minut zdobył 10 punktów, a drużyna ze stanu Oregon wygrała u siebie z Golden State Warriors 123-118. Szwed Fredrik Lindgren jest ostatnim żużlowcem, który dostał dziką kartę do przyszłorocznego cyklu Grand Prix. Wcześniej dodatkowo do walki o indywidualne Mistrzostwo Świata zaproszeni zostali Brytyjczyk Daniel Bewley, Australijczyk Jack Holder i Maciej Janowski.
17: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
20: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
16: Jutro w dzień najładniej na południowym zachodzie, gdzie indziej miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach od 11 do 15 stopni, chłodniej lokalnie na Podlasiu, tu około 10. W nocy przelotny deszcz, nad morzem możliwe burze, a wysoko w górach opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatury od 7 do 10 stopni, cieplej miejscami na wybrzeżu do 12.
20: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
16: No to teraz jeszcze prognoza muzyczna w Radiu Złote Przeboje. Za kilka minut na pewno urządzimy sobie rozgrzewkę przed wieczorem pełnym gości. Dzisiaj Patrycja Markowska, z którą słówko zamienimy. No a po 20 porozmawiamy o jej najnowszym muzycznym dziecku, czyli płycie 25 lat. Właściwie ta płyta jest podwójna. Muzycznie też będzie pięknie. Za chwilę Suzanne Vega, teraz Baltimora.

0: Co ciekawego słychać u Suzanne Wegi? No koncertuje. Zaglądałem przed momentem do jej terminarza i jeszcze w październiku 3 koncerty, na których będzie można usłyszeć Suzanne Wega. No niestety nie w Polsce, ale jeżeli chodzi o nasz kraj, to terminarze koncertowe gwiazd również wyglądają imponująco. Choćby Patrycja Markowska, która do końca roku zagra kilka koncertów, między innymi w Warszawie, między innymi w Krakowie. Będziemy się oczywiście zapraszać, a o trasie koncertowej i o nowej płycie z okazji 25 lat na pewno dzisiaj wieczorem porozmawiamy po 20. Z Patrycją spotykaliśmy się wielokrotnie. Pamiętam, kiedyś poruszyliśmy temat dzieciństwa. Jak się dorastało w rock'n'rollowym domu?
1: Pięknie i trudno. Jak wszystko, co piękne, bywa trudne. Ja miałam bardzo piękne dzieciństwo ze względu na pewno na akceptację, którą dostałam od rodziców. I ta akceptacja, myślę, wiesz, bardzo procentowała przez całe moje życie. Wiesz, myślę, że żeby ciebie ludzie polubili, to trzeba też lubić siebie trochę.
0: No, a dzisiaj po 20 na pewno też powspominamy tak zwane stare dobre czasy. No, 25 lat to jest kawał historii. 25 lat na scenie. Sasza w Radiu Złote Przeboje teraz.

0: Sissy Catch, czyli tak naprawdę Caroline Catherine Mila w Radiu Złote Przeboje pięknie. Za chwilę Wilki, na zawsze i na wieczność. Wilki i Robert Gawliński, z którym też w programie Cała Muzyka spotykaliśmy się wielokrotnie. Nawet kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy o początkach, no i zapytałem Roberta Gawlińskiego, czy to prawda, że przed laty od pewnego handlarza pirackimi płytami dostał buty. No i Robert Gawliński przyznał, że owszem, że wszystko pamięta.
1: Pamiętam, że był taki incydent właśnie, że facet, który właśnie handlował też piratami, zaprosił mnie i podarował mi buty.
0: No dobrze, wracamy w takim razie z lat 90. do czasów obecnych. Czwartkowa Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje na pewno jeszcze przed 20. Będę miał dla was bilety na koncert Kombi do Gdańska. Waldemar Tkaczyk, Grzegorz Skawiński, 50 lat na scenie, koncert Królowie Życia. To jest chyba ostatnia szansa na zdobycie tych zaproszeń. A jak je zdobyć? Sprawdźcie na złoteprzeboje.pl. Czeka tam na was pewne zadanie.

Stevie Wonder i Paul McCartney. Czwartkowa cała muzyka w Radiu Złote Przyboje. Za chwilę będę miał dla was no niezwykłą rzecz, którą znalazłem o Rodzie Stewarcie. Rzecz związana z motoryzacją.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
11: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Thank you.

Fantastyczna Cher w Radiu Złote Przyboje. Za chwilę Rod Stewart, który zapowiedział pożegnalną trasę koncertową. No i z jednej strony, no to oczywiście na pewno na te koncerty się wybierzemy, a z drugiej strony, no to jednak mamy nadzieję, że z Rodem Stewartem będzie tak jak ze Skorpionsami, którzy zapowiadali pożegnalną trasę, a potem były jeszcze chyba trzy. Rod Stewart, czyli artysta, który jest żywym dowodem na to, że gwiazdy to też ludzie. No bo pamiętam, jak to kilka lat temu w internecie pojawiła się historia związana właśnie z nim. Podobno nie mógł się doprosić remontu drogi w swoim sąsiedztwie, drogi, na której była dziura na dziurze. No i postanowili się skrzyknąć z sąsiadami i wzięli się za remont tej drogi, i to tak na poważnie, łącznie z asfaltowaniem. No, takie są uroki posiadania sportowych, nisko zawieszonych samochodów. Same z nimi problemy.

0: To zespół Milli Vanilli, czyli największa mistyfikacja w historii show biznesu. No jak wiemy doskonale, kto inny śpiewał w studiu, kto inny śpiewał na scenie. No i pewnie żylibyśmy w błogiej nieświadomości, gdyby nie pewna techniczna wpadka związana z playbackiem. Panowie wpadli w panikę i uciekli ze sceny. No dobrze, panowie, na których koncert was dzisiaj zapraszam, nie mają w zwyczaju uciekania ze sceny, no ale z ich doświadczeniem to nie ma się co dziwić. 50 lat na scenie, Waldemar Tkaczyk, Grzegorz Skawiński, królowie życia, no i już chyba wiadomo, kto wybierze się na koncert. Między innymi Rafał. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Słuchaj, ponieważ bilety są podwójne, no to muszę zadać pytanie sprawdzające, kogo zabierasz?
1: Oczywiście małżonkę, Sylwia.
0: Oczywiście małżonkę. Słuchaj, napisałeś tak: wspomnienia, opera leśna, molo i relaks. Z tym kojarzą ci się królowie życia. Słuchaj, ja ze źródeł zbliżonych do dobrze poinformowanych wiem, że ten koncert wypada w pewien bardzo szczególny dzień.
1: Tak, akurat przypada to w moje imieniny, także
0: jak my,
1: super.
0: Jak my wszystko nagrywa. Wiemy, prawda?
1: Super, dzięki.
0: Rafał, słuchaj, no to wręczam bilety w takim razie. Dużo dobrego z okazji zbliżających się powoli imienin. No i widzimy się, że tak powiem, przed sceną. Trzymaj się cieplutko.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich.

Big Fan w Radiu Złote Przeboje. No powiem szczerze, nie mogłem się doczekać tego spotkania, bo z Patrycją Markowską widzieliśmy się mnóstwo razy, ale z takiej okazji to jeszcze nie. 25 lat. Płyta, trasa koncertowa i o tym za chwilę porozmawiamy.

0: reklama.
1: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K. Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
5: Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch. 9 kg. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Wyobraź sobie przytulne mieszkanie z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz takie na osiedlu przy Parku Vita od Develi. Szeroki wybór metraży, przemyślane układy, dziedzińce pełne zieleni, a do tego wygoda mieszkania na Tarnogaju. Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
11: Develia. Dobrze być w domu.
12: Reklama.
13: Z moim dzisiejszym gościem, gościem programu Cała Muzyka, spotykaliśmy się przy okazji 10-lecia, 15-lecia, 20-lecia. No siłą rzeczy przyszła pora na spotkanie z okazji 25-lecia. Patrycja Markowska, trasa koncertowa, nowa płyta. Za chwilę o tym wszystkim porozmawiamy. Radio.

0: Jak ja lubię te nasze wieczorne spotkania w programie Cała Muzyka. Dzisiaj kobieta dynamit, chodząca charyzma. Nawet gdyby w naszym studiu siedziały inne piękne panie, no to i tak wzrok wszystkich byłby skierowany na Patrycję Markowską. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Ale uwielbiam, kiedy Tomek mnie przedstawia. Witam wszystkich gorąco.
0: Słuchaj, ja trochę celowo tak zacząłem, bo chcę sobie nabić punktów, bo teraz przejdziemy do spraw, które zarówno mężczyznom, jak i kobietom no trochę spędzają jednak sen z powiek, a mianowicie do spraw związanych z upływem czasu. Co ty na to?
1: Bardzo proszę.
0: Bardzo proszę. Sam nie wiem, jak to sformułować. Czy 25 lat, czy ćwierć wieku? Nie wiem, co brzmi lepiej dla ciebie.
1: Ćwierć wieku brzmi tragicznie. Czuję się jak Mieszko I. To już wolę, wiesz, upływ czasu, czy... Nie no, to strasznie brzmi ćwierć wieku.
0: No, tak czy owak, jak zwał, tak zwał. 25 lat. Czy to było tak, że ty się obudziłaś pewnego dnia i stwierdziłaś, o matko?
1: W ogóle staram się w ten sposób o tym nie myśleć. Patrzę na poziom swojej energii i chęci i tego, czy mam pomysły i czy mam siłę realizować te pomysły i czuję się bardzo dobrze, w sensie w swoim ciele, ze swoją głową. Czasami oczywiście przychodzą momenty przebodźcowania mocnego i przemęczenia. Wtedy skupiam się na tym, żeby naprawdę pójść na dłuższy spacer do lasu i patrzeć na drzewa, wyłączyć telefon, ale te 25 lat, zwłaszcza ten rok mi to pokazał, bo tak to wiesz, ja nie jestem z tych, które siedzą i mówią sobie, Boże Patrycja, ile ty zrobiłaś, jaka jestem z ciebie dumna. Więc ten rok akurat pokazał mi i przypomniał, że mam na tej 25-letniej drodze kawał repertuaru. Mhm. Że średnio co 2-3 lata wydawałam płyty, że bardzo stawiałam na swój repertuar ze swoimi tekstami. To jest dla mnie niezwykle, smakuje mi to świetnie. To jest tak niezwykle cieszące i takie podtrzymujące na duchu, że mimo trudnych momentów w tym zawodzie i zakrętów, bardzo dużo udało się też zrobić. Mimo, że pewnych rzeczy się nie udało, ale dużo się udało. I przepraszam za ten przydługawy wstęp, ale dopiero ten moment zagrania koncertów, wiesz, na żywo tej części akustycznej, elektrycznej i potem wydanie tej płyty pokazało mi, że to jest dobry moment, w którym jestem, że sobie na niego zapracowałam.
0: No właśnie, ja sobie tak myślę, że takie piękne rocznice są oczywiście, jak to zwykle bywa, pretekstem do pierwsze spotkania z publicznością, a tych jest kilka w planach. Po drugie, płyta pod chyba wszystko mówiącym tytułem 25 lat. Płyta, właściwie to dwie płyty. Powiedz mi, czy to było tak jak z Małgorzatą Ostrowską, która nie mogła się zdecydować na kolor okładki i wydała płytę z dwiema okładkami?
1: Uwielbiam Małgosię, to jest typowa kobieta, wiesz.
0: Czy ty się nie mogłaś zdecydować, czy akustycznie, czy elektrycznie i wydałaś, a stwierdziłaś, a dobra, niech będą dwie.
1: Nie, to jest koncert zarejestrowany i to było tak, że od początku widzieliśmy, że pierwsza część będzie akustyczna, druga elektryczna, ponieważ takie koncerty gram od lat i chciałam też tak uczcić mój jubileusz, więc problemem bardziej był, powiem ci szczerze, dobór piosenek, bo chciałam zagrać wszystkie największe przeboje, ale też chciałam pokazać piosenki, które nie stały się wielkimi hitami, a które dla mnie są takimi krokami milowymi. I na przykład pierwszy raz zagrałam na żywo piosenkę z Leszkiem Możdżerem, którą nagraliśmy kilka lat temu na krótką płytę o miłości. To jest utwór z Rayem Wilsonem. To jest piosenka w hotelowych korytarzach, czy na przykład piosenka nagrana na płycie Droga z tatą, piosenka Coraz mniej. I to są takie utwory, które nie stały się wielkimi hitami, ale dla mnie są ważne, więc jakby wiesz, ten koncert musiał być dłuższy i musiał mieć, to musiał być ten album, dlatego dwupłytowy. No, wiesz, w ogóle na winylu się mieści mniej troszkę piosenek, niż można zmieścić na płycie CD, więc no, musieliśmy to naprawdę skrupulatnie wybierać i dobierać aranżacje do tych piosenek, żeby też czymś zaskoczyć, więc to jest dla mnie niezwykle ważny album i cieszę się, że on jest już dostępny i na winylu, i na CD, i na platformach muzycznych. Bardzo jestem szczęśliwa.
0: No, jak to ktoś ładnie powiedział, może to nawet ja powiedziałem, każda kobieta ma wiele twarzy. Posłuchajmy w takim razie twarzy akustycznej. Proszę bardzo.

0: Pięknie. Patrycja Markowska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Nowa płyta, trasa koncertowa. Za chwilę wracamy do rozmowy.
1: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.

0: Patrycja Markowska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. 25 lat, trasa koncertowa, dwie płyty akustyczne, płyta z prądem, ale to nie koniec niespodzianek, bo no właśnie, płyta winylowa, o tym porozmawiajmy. Jak to jest, że fani w dalszym ciągu kochają winyle?
1: Nie dziwię się, ja w ogóle jestem bardzo analogowa i wiesz, jak masz ochotę też, żeby ktoś ci podpisał płytę, masz zdjęcia, podziękowania, to jest też pamiątka. Ktoś mi ostatnio powiedział, ja to w ogóle płytę to tylko wieszam na ścianie w ramce. I ktoś ma całą ścianę płyt jak obrazy. Stąd też taka tutaj skrupulatność, jeżeli chodzi o zdjęcia, żeby ten album miał dwie piękne okładki właśnie z jednej i z drugiej strony. Zdjęcia są dla mnie na przykład tak ważną częścią mojego życia. Wieszam je na ścianie, ale też przeglądam albumy i powiem ci, Tomek, że ja nie potrafiłabym tylko i wyłącznie żyć już w sieci. Może dlatego, że jestem z tego pokolenia, ale i mimo, że bardzo dużo jednak korzystam z social mediów przy promocji muzyki, to jest we mnie cała taka gama potrzeb tego, żeby wziąć papierową książkę, czytam teraz Wilka Stepowego, żeby jednak przewracać kartki. No, To jest dla mnie istotne.
0: No i ten zapach, każda płyta pachnie odrobinę inaczej. Czym pachnie twoja?
1: Przygodą.
0: Słuchaj, ja pamiętam, jak rozmawiałem z tatą na temat słuchania winyli. Powiedział mi taką historię, jak to nabył jakąś płytę, no i okazało się, że akurat trzeba było zmienić igłę. Pobiegł gdzieś poszukać nowej. Także, drogie panie i drodzy panowie, proszę sobie igły w gramofonach naostrzyć.
1: No, tata ma taką piwniczkę, to się nazywa piekiełko. I tata schodzi do piekiełka z mamą i mają tam gramofon i słuchają zawsze Szczepanika, czerwonych gitar, cofają się w lata, kiedy byli młodzi, i to mnie bardzo wzrusza. Mhm. To jest w ogóle piękne, bo mój mąż bardzo kocha muzykę i pamiętam, że jak ten koncert był na antenie Telewizji Polskiej, to mimo, że mój mąż ma jakąś ważną imprezę w pracy, to zmył się z niej. I mimo, że widział już ten koncert, to popędził do domu, żeby go obejrzeć w trakcie jego trwania. To jest, wiesz, myślę, że jak ktoś kocha muzykę, to w ogóle koncerty są dla niego taką ważną częścią słuchania i odbierania muzyki, bo to jest jednak żywa materia. I Tomku, jeżeli mogę tylko skorzystać, bo zapraszam na tą trasę jesienną, jesienno-zimową, jubileuszową. Będę grała w niezwykłych miejscach. Ja za każdym razem wspominam o innym koncercie, ale dzisiaj bym bardzo chciała z tej trasy wyróżnić Kraków i Kino Kijów. I 23 listopada odbędzie się tam koncert jubileuszowy, ale też w Warszawie w sali Witolda Lutosławskiego 10 listopada i kilka innych koncertów. Wspólnie jest ich chyba w sumie 10. Więc zapraszam państwa serdecznie, bo koncerty akustyczne, ale pełne rock'n'rolla.
0: Jakby tego było mało, na pewno w Radiu Złote Przeboje będę miał bilety na te koncerty, także proszę zachować tak zwaną wzmożoną czujność. Słuchaj, jak to się wszystko zmieniło przez te 25 lat, bo ja pamiętam, jak rozmawialiśmy kiedyś, to opowiadałeś, że często gęsto okazywało się, że byłaś gdzieś w tłumie rozpoznawana jako córka Grzegorza Markowskiego, a teraz podobno coraz częściej zdarza się, że tata jest określany w taki sposób. Patrz, tata Markowskiej.
1: Tata to teraz, wiesz, siedzi w lesie, to tam nie sądzę, żeby ktokolwiek mu tak mówi. Nie chce się udzielać nigdzie aktywnie, zawodowo. Wiesz, to chyba jest tak, że ja w pewnych kręgach do końca życia już będę córką Grzegorza Markowskiego i to też muszę się z tym pogodzić, bo mam tatę legendę, więc to mnie nie dziwi. Troszkę mnie czasami dziwi może, że tacy ludzie niewiele starsi ode mnie i miałam ostatnio taką przygodę, wiesz, na bazarku, gdzieś już o tym mówiłam, że podeszła mi młody chłopak mnie, wydawało mi się, że mnie rozpoznał, bo się bardzo do mnie szczerze uśmiechał, miał z 18 lat, ja mówię, o, widzę, że młodsze pokolenie mnie poznaje, nie, ja pani w ogóle nie znam, mama mi powiedziała, że pani jest kimś znanym, no to mówię pierwszy cios, ale mówię, dobra, robię dobrą minę do złej gry, no i wyszła mama i mówi, to ty nie znasz pani? To jest córka Grzegorza Markowskiego. Miałem 10 lat. No i śpiewała całą tę biografię. Ja sobie tak myślałam, Boże, 10 wydanych płyt, tysiące zagranych koncertów, jubileusz w tym roku. Plecy mnie bolą, wiesz, już zmarszczki na twarzy. A dla niektórych zawsze będę córką taty. Ale mam takiego cudownego tatę, że to nie jest wielka cena za taką przyjaźń i takiego przyjaciela i takiego, wiesz, idola też mojego. A wiesz, z kolei, Tomek, przez te 25 lat udało mi się po prostu pociągnąć za sobą ludzi. To nie jest takie oczywiste, wiesz, w tym zawodzie, bo czasami ludzie są bardzo zdolni, świetnie śpiewają, a jakoś to się nie udaje. Wiesz, a my, nam się udaje od lat grać koncerty, też te biletowane, wydawać płyty, więc udaje mi się po prostu być w tym zawodzie i mam grupę odbiorców bardzo za mną mocno stojących. Ja niezwykle to doceniam. Mhm. To jest dla mnie po prostu bardzo ważne.
0: Słuchaj, z tym rozpoznawaniem to tak mi się wydaje, że zawsze mogło być gorzej. Ja pamiętam, jak Grzegorz Skawiński mi opowiadał, jak to podszedł do niego ktoś i pomylił go z Leroyem.
1: Naprawdę? Jezu, w ogóle bym ich nie skojarzyła razem, szczerze ci powiem.
0: No, z tyłu to trochę podobnie są.
1: Znam
0: nawet
1: obydwu, no może z tyłu. Z tyłu to i o mnie można powiedzieć, że wiesz, że wyglądam jak Kylie Minogue może. Nie, ale wiesz, tak już mówiąc zupełnie szczerze, to tych przygód jest, wiesz, bardzo dużo, bo przecież za tatą kiedyś biegła pani w pociągu i taka, wiesz, naprawdę w upale z dzieckiem na ręku przebiegła chyba 6 przedziałów i dziękowała tacie za pszczółkę Maję. No.
0: Tak, to znam tą opowieść, bo nawet jak rozmawialiśmy z Grzegorzem Markowskim, to opowiadał, także chyba się to wryło w pamięć.
1: Każdemu
0: tak
1: się zdarza.
0: Słuchaj, a propos koncertowania, masz jakiś taki sztandarowy utwór, który wywołuje u ciebie ciarki po latach?
1: Wiesz, za każdym razem te ciarki się pojawiają trochę gdzie indziej, bo to naprawdę zależy od koncertów. Są takie koncerty, że mi bardzo wchodzą szybkie piosenki i się tak nakręcam, że czekam tylko na te szybkie i dynamiczne, a czasami cieszę się ze śpiewania ballad, mam taki nastrój. Więc to na szczęście jest żywy organizm i na każdym koncercie to jest co innego. Na tym akurat koncercie jubileuszowym taką pierwszy raz na żywo w ogóle zaśpiewałam piosenkę z Leszkiem Możdżerem, to Wyznanie. I powiem ci, że bałam się, bo to bardzo trudnie też technicznie do zaśpiewania utwór, bardzo wymagający i nie wiedziałam też, jak Leszek, wiesz, jak to jest z nim grać. To wielki artysta i też dla mnie wielkie wyzwanie i powiem ci, że to jak Leszek, jak on mi dał siłę, jak mi patrzył w oczy i jaką on aurę roztoczył, no czułam się, powiem ci, śpiewając ten utwór, taka ukwiecona i to było wspaniałe przeżycie.
0: A takich fantastycznych przeżyć dzisiaj w programie Cała Muzyka będzie zdecydowanie więcej. Patrycja Markowska wśród gości. Za chwilę wracamy do rozmowy.
2: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.

0: Autopromocja.
1: Nadchodzi czas, w którym nikt nie może pozostać obojętny. We wszystkich kuchniach, biurach i przy porannej kawie. Wszyscy będą mieli coś do powiedzenia. Poranna ekipa Radia Złote Przeboje czeka na Ciebie i Twój komentarz.
2: Jutro, piątek, czyli w głowie będziemy mieć weekendowe rozrywki. I zapytamy Was, jaką dostaliście nietypową radę dotyczącą weekendu.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Mamo, źle się czuję.
12: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
10: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
13: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
16: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.

0: Dzisiaj fantastyczny gość, Patrycja Markowska w Radiu Złote Przyboje. Trasa koncertowa z okazji 25-lecia. No i nowa płyta akustyczno-elektryczna. Słuchaj, pogadajmy o koncertowaniu, no bo masz na koncie mnóstwo występów zarówno akustycznych, jak i elektrycznych. Który z tych koncertów jest dla ciebie trudniejszy?
1: Bardziej wymagający jest ten akustyczny, dlatego że jestem wtedy rzeczywiście na widelcu, stąd już się martwię tą trasą, znaczy martwię, już się do niej szykujemy. Każdy szczegół, instrumentarium, żeby się też pojawiły instrumenty, które zaskoczą, bo na tej trasie oprócz mojego stałego składu zespołu, dosyć rock'n'rollowego, hipisowskiego, będą instrumenty, które nie są na stałe z nami. Planujemy, żeby pojawiła się trąbka, planujemy, żeby pięknie grały klawisze. Być może będę namawiała muzyka też, żeby zagrał na dudach. Więc to są koncerty niezwykle wymagające. One są blisko, ta publiczność wtedy jest wyczulona bardziej na dźwięki, siedzi poza tym. Wiesz, jak się siedzi, to skupienie jest troszkę inne. Na koncertach tych takich elektrycznych dużo jest w takiej energii. Wtedy ja muszę być zawsze naprawdę w dobrej formie, jeżeli chodzi o, żeby nie mieć zadyszki, biegam po lesie wtedy z psem też, żeby to wszystko działało. To jest trochę inny rodzaj energii. Wiesz, i jedne i drugie koncerty wymagają czego innego, ale rzeczywiście bardziej wymagające są te akustyczne zdecydowanie.
0: Patrycja Markowska dzisiaj w Radiu Złote Przyboje, 25 lat, trasa koncertowa, dwie płyty, akustyczna, elektryczna. Słuchaj, to posłuchajmy tej elektrycznej. Co ty na to?
1: Bardzo, bardzo się cieszę.

0: Absolutnie pięknie. Patrycja Markowska, płyta, która zdarza się raz na ćwierć wieku. Słuchaj, koncertowo pięknie. Powiedz mi, czy przed koncertem u ciebie nadal pojawia się stres? Czy jakaś trema, czy to jest przede wszystkim ekscytacja teraz?
1: Wiesz, kiedy mam tremę przed takimi wyjściami, jak w tym roku też było ich sporo, bo zagrałam z orkiestrą Wojska Polskiego piosenkę na przykład Dzień za dniem, można ją zobaczyć na YouTubie, czy zagraliśmy w Opolu piosenkę Fale, która jest też na tej płycie z Kamilem Bednarkiem, Andrzejem Krzywym, i to są wyjścia na jeden utwór. I publiczność nie jest moja, tylko przyszła na kilku artystów, czy kilkunastu. I wtedy ta trema jest większa. Jak mam swoje koncerty, jest bardziej taka mobilizacja. Ja się wtedy nakręcam, słucham sobie ulubionych wokalistek. Ostatnio jest to na przykład Ray. Kojarzysz pewnie Ray, prawda? Świetna artystka. Jeszcze słucham Amy Winehouse. To są takie moje chwile skupienia, kiedy się wyciszam i rzeczywiście wychodzę wtedy do swojej publiczności. To jest trochę inny rodzaj stresu. Ale bywało też w moim życiu, muszę się tutaj przyznać, że mnie paraliżowała trema, że mi odbierała, nie dodawała. To były występy Voice of Poland, kiedy ta energia rywalizacji, wiesz, ja myślałam wtedy, że ja umrę. To w ogóle jest tak kompletnie nie dla mnie. Jak ja patrzę, podziwiam artystów, którzy jadą na przykład gdzieś na Eurowizję, czy kompletnie mi wyścigi jakby nie służą mojej głowie. I myślę, że do końca, że nie służą muzyce. No ale to już jest inny temat. Jakby u mnie subiektywnie to mnie najbardziej rozwala. Kiedy to są szybkie wyjścia, kiedy trzeba się troszkę tak łokciami przepychać, żeby

0: zdobyć uwagę. Ja raczej lubię... No ja jestem hipiską z domu, więc wszystko, co jest takie komfortowe i pełne miłości i spokoju, działa na mnie lepiej.
1: Mm-hmm. Wspominaliśmy już o tej sytuacji. Opowiadałaś, że zostałaś zaczepiona na bazarku. Powiedz mi, czy popularność daje ci dzisiaj więcej możliwości, czy raczej czujesz, że odbiera ci poczucie prywatności? Jak to jest?
0: Wiesz, różnie oczywiście bywało przez te 25 lat, bo chyba najgorszy miałam moment z paparazzi, kiedy byłam w ciąży. I to było dla mnie niezwykle trudne, bo jeździli za mną, wiesz... Czułam się wtedy troszkę taka osaczona, ale jak wiemy, mój syn skończył 18 lat w styczniu, więc to było bardzo dawno temu. A ja powiem ci teraz zupełnie szczerze, Tomek, ja jak idę w czapeczce, płaskie buciki, wszyscy myślą w ogóle, że jestem wysoka, ja mam 1,65 m, więc jestem dosyć niziutka. Mnie tak ludzie nie poznają. Łatwo mi się ukryć. U mnie się zaczyna zabawa, kiedy ja się odezwę moim charakterystycznym głosem i wtedy ludzie rzeczywiście od razu wiedzą, że to jestem ja. I wiesz, no są momenty trudne, nie będę ukrywać, ale też bez przesady. Bez przesady. Ja nigdy nie generowałam jakiejś, wiesz, takiego zainteresowania sobą. Nie chadzam zbyt często, wiesz, na ścianki, nie epatuję, nie robię afer, więc ja też nie przyciągam takiej nadmiernej uwagi, więc staram się to trzymać w jakichś takich zdrowych ryzach i rozsądku, bo nie to było jakby dla mnie, wiesz, zawsze w życiu najważniejsze. Dla mnie taka popularność, tylko że mnie rozpoznają, jest oczywiście czasami bardzo miła, ale jeżeli to nie idzie za tym sympatia do mojej muzyki, do moich tekstów, do tego, co przekazuję, to nie ma dla mnie to takiego, wiesz, wielkiego znaczenia, to będę zupełnie szczera. Wiesz, ostatnio się trochę zdenerwowałam na panią, jeżeli nas słucha, na stacji benzynowej, to ją bardzo przepraszam, ale wyszłam taka, wiesz, po... zagraliśmy dwa koncerty pod rząd i ja po prostu, wiesz, drugi rok promocja, bo najpierw płyta Obłęd, teraz płyta jubileuszowa, koncerty. Ja po prostu taka, wiesz, bez make-upu, rozczochrana weszłam na stacji, no ledwo żyłam, ja jeszcze nie śpię po koncertach i to była, wiesz, jakaś po chyba 3 godzinach snu i tak kawę kupiłam i pani do mnie: o, pani Patrycja, czemu pani w ogóle ostatnio nie śpiewa, czemu pani nigdzie nie widać? I ja, słuchaj, taka cisza, ja mówię: wie pani co, nie wiem, gdzie pani jest, ale na pewno nie na moich social mediach. I wyszłam. I tak sobie pomyślałam: Boże, o co mi chodziło? Mogłam być milsza. Ale tak mi się zrobiło przykro, bo wiesz, ja ledwo przędę czasami. Ledwo to dźwigam. I może rzeczywiście, jak ktoś nie obserwuje moich sociali, no to oczywiście może tego nie wiedzieć, ale wydawało mi się, że tych akcji promocyjnych w tym roku było bardzo dużo. Na wszelkich platformach, płaszczyznach. No może pani akurat nie trafiła.
1: No dlatego warto się pojawić również na naszych socialach. Gorąco was zapraszam. Patrycja Markowska dzisiaj w programie Cała Muzyka. Za chwilę wracam.
2: Radio Złote Przeboje Kolor 90,4 FM.

0: znajdziesz też.
1: Dzisiaj Patrycja Markowska w Radiu Złote Przyboje, 25 lat, płyta, trasa koncertowa. Słuchaj, a propos upływu czasu, powiedz mi, w którym momencie swojej kariery powiedziałaś sobie albo pomyślałaś, jestem dokładnie tam, gdzie chciałam być?
2: No nigdy nie. nie nastąpiło. Wiesz co, bo to inaczej. Są takie momenty, kiedy stoję na scenie i naprawdę wiem, że to może patetycznie brzmieć, ale czuję wtedy obecność najwyższego. Bo śpiewam na przykład taki utwór w hotelowych korytarzach. Pytałeś mnie, który utwór we mnie te ciary wzbudza. On chyba najczęściej. On się nie stał wielkim hitem, ale jest dla mnie niezwykle ważny. On kończy tę płytę koncertową i będzie kończył też koncerty jubileuszowe z długą solówką gitary. Ja uważam, że ten utwór w ogóle w wersji koncertowej bardzo zyskuje. I wtedy jak śpiewam ten utwór z tekstem, który napisałam, który jest dla mnie bardzo ważny, to czuję, że jestem w dobrym miejscu i czasie i że... I nawet powiem ci, wtedy się modlę, to jest za dużo powiedziane, ale dziękuję za to, co mam. Na tym to chyba polega, że to jest droga. Wiesz, mam wiele sytuacji, za którymi tęsknię, które bym chciała zrobić. Marzy mi się koncert z orkiestrą symfoniczną. Wiesz, cały czas od lat czekam, aż do mnie Leny Krawic w końcu zadzwoni. Patrycja, how are you?
1: Dzwonił ostatnio do mnie i mówi, że strasznie żałuję. Wtedy jak support grałaś, tam...
2: Że nie zagadał.
1: Tak.
2: Wtedy na tym koncercie, drodzy państwo, mój muzyk Rafał ukrył się za wzmacniaczem, bo chciał być bliżej Lenego i myślał, że skoro graliśmy support, to mu się upiecze. I taki wielki czarnoskóry, ważący chyba 200 kilo ochroniarz Lenego mu tylko palcem pokiwał, żeby zlazł z tej sceny. Także tyle to trwało jego pobyt na scenie przed koncertem Lenego. Ale oczywiście śmieję się teraz, ale wiesz, wiele marzeń mi się spełniło, bo to, że do mnie zadzwoni Ray Wilson, wokalista Genesis, i że będzie chciał ze mną zaśpiewać duet, też było dla mnie wielkim zaskoczeniem i zapomniałam w ogóle, jak się mówi po angielsku wtedy. Więc to były utwory niesamowite, czy jak wygrywałam piosenką Świat się pomylił w festiwal w Opolu. To są takie momenty, a czasami oczywiście mam doła i myślę sobie, że wielu rzeczy się jeszcze nie udało zrobić, że się cały czas chcę rozwijać. I to wiesz, ten zawód oczywiście uczy pokory.
1: Czyli apetyt na więcej jest. A propos języka angielskiego, którego zapomniałaś, to ja pamiętam taką historię, mi opowiadali panowie z zespołu Mysłowic, jak to za kulisami jednego z koncertów spotkali swojego idola Jimmy'ego Page'a. No i mieli taki pomysł, żeby do niego podejść, zagadać, porozmawiać. Zdobyli się tylko na hi. I poszli dalej.
2: Blaza, ekstra. No ale wiesz, to taki haj na pewno też jest bardzo miły i zostaje już do końca życia. Pamiętam, że tata kiedyś grał przed Joe Cockerem, którego kochał, i machnął mu i tylko mu odmachał głową Joe Cocker. Nie było dojścia do niego. Wiesz, te gwiazdy jednak... bardzo dbają o taką higienę, żeby im nikt przed koncertem nie przeszkadzał. Zupełnie to inaczej wygląda w polskich realiach, ale i tak takie chwile zostają w pamięci. Ja miałam na swojej drodze to szczęście mijać się na scenie z takimi artystami jak Nelly Furtado, czy zespół The Cranberries i wspaniała Dolores, która się trzęsła, miała tremę, czy właśnie Leny Krawic. Pamiętam, że miałam też zagrać kiedyś support przed Depeche Mode, i publiczność polska, depesze tak zwani, chcieli mnie zabić, że ja nie zasłużyłam na to. I dostałam na przykład od menadżera depeszy przeprosiny w mailu, bo oni mnie wybrali na ten support, a okazało się, że... Więc wiesz, kilka było takich sytuacji przez te lata naprawdę wspaniałych, że się mijaliśmy z cudownymi artystami i tak samo na przykład Tanita Tikaram, którą jako 15-latka, wiesz, słuchałam z wypiekami, że w końcu taka dziewczyna, która nisko śpiewa, ja zawsze miałam niski głos i kompleks tego, a ona z tego zrobiła atut, no i się spotkałyśmy w Rzeszowie na Europejskim Stadionie Kultury i zaśpiewałyśmy razem piosenkę Księżycowy i jej utwór i mamy do tej pory kontakt, wiesz, to jest niesamowite. Ona przedwczoraj sobie zalajkowała właśnie piosenkę Księżycowy, gdzie się na żywo wykonałam i polubiła, więc to jest, to się miło bardzo wspomina.
1: Tak.
2: Ale oczywiście są też jak się domyślasz, przez te lata spotkania z artystami, którzy potraktowali mnie po prostu jak rozgniecioną kupę. I wiesz, to jest też takie dla mnie zawsze niesamowite, że ktoś nie ma ochoty się ani uśmiechnąć, ani odpowiedzieć dzień dobry, ani się ukłonić, że nie ma na to... No takie sytuacje też się zdarzały i wtedy te pomniki twoje tak trochę... Myślisz sobie, rany, naprawdę? To tak jest na szczycie, że już się nikogo nie zauważa obok? Też takie sytuacje były.
1: Ale takich obawieści, jeżeli chodzi o polski show biznes, to jest całe mnóstwo. No ja pamiętam, Artur Gadowski, kiedy rozmawialiśmy, wspominał, opowiadał o imprezie, bo też grał support przed Aerosmith. No tak. I urządzili sobie imprezę ze Stevenem Tylerem. Natomiast jak grał support przed Bon Jovi, to już tak fajnie. Już tak fajnie nie było, także to się zdarza. Słuchaj, gdybyś mogła spotkać Patrycję Markowską z początków kariery, to co byś powiedziała samej sobie?
2: Uważaj na ludzi. Aha. Nie otwieraj się aż tak. Ja myślałam wtedy, słuchaj, dziewczynka z Józefowa, podwarszawski Józefów, wychowana naprawdę na drzewach w lesie i w takim domu hipisowskim. Ja myślałam, że wszyscy mi dobrze życzą. Myślałam, że jak ja ludziom dobrze życzę i nic złego nie zrobiłam, to że będzie mnie spotykało tylko dobro. No i kilka razy rzeczywiście to się nie sprawdziło. Dostałam przez to mocno w tyłek kilka razy i to chyba było niepotrzebne. W sensie to mi jakoś tam podcinało skrzydła. Za bardzo ufałam ludziom. Wiesz, nie miałam nigdy w sobie takiego dystansu, takiego... Tak, dystans to jest chyba najlepsze określenie.
1: Tak.
2: Tego mi zabrakło.
1: Fantastyczna okazja. 25 lat, trasa koncertowa, na którą się gorąco zapraszamy. Będą bilety w Radiu Złote Przeboje. Płyty być może też będę dla was miał. Kto wie. Patrycja Markowska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. To już tęsknię za naszym następnym spotkaniem.
2: Mam
1: nadzieję, że to nie będzie spotkanie przy okazji płyty 30 lat. Tylko wcześniej.
2: Mam nadzieję, że nie. I bardzo cię serdecznie zapraszam na koncert w Krakowie.
1: Będę,
2: proszę przyjść.
1: Będę.
2: Z osobą
1: będę.
2: Towarzyszącą. Niech stracę. Po prostu będę zazdrosna. Ale zapraszam.
1: Dobrze, to będę.
2: Wszystkiego dobrego.
1: Nie mogę się doczekać. Pozdrawiam gorąco.
0: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
5: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
7: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapex Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
8: A w dodatku można go podać również na noc.
7: Dla mnie Herbapex Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
6: Herbapex Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Czas już na kolejnych gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce pojawi się zespół, na punkcie którego przed laty nastąpił prawdziwy szał. Jak wyglądały ich początki? Czy to prawda, że wszystko musieli robić sami? Za chwilę wszystkiego się dowiemy. Zespół Golec Orkiestra. Pewnego Razu w Muzyce zapraszam w imieniu Wojtka Babiarczyka.

0: zrobię sam.
1: Gwiazdą pewnego razu w muzyce jest zespół Golec Orkiestra. Początek ich działalności podobno zaczął się na małej, niewinnej imprezie.
2: Zawiązał się na jednym z balów koniakowskich. Tam są słynne góralskie bary, bale, no takie, no, albo kończące karnawał, albo zaczynające karnawał. I na tym balu właśnie my przyjęliśmy jako tam jeszcze studenci Akademii Muzycznej w Katowicach. No i grała kapela Wołosin, no to, czyli Zbigniew w Wałach. No i część zespołu Golec Orkiestra. I my, kurczę, podłączyliśmy się z trąbami do tej góralskiej formacji, beskidzkiej formacji. No i dosyć oryginalnie to zaczęło wychodzić. I mówimy, słuchajcie, mamy jakąś pewną koncepcję, żeby coś z tego stworzyć. I w związku z tym umówiliśmy się u nas w domu na próby, czyli w domu, czyli w Milówce, na naszej rodzinnej. No i cóż, mieliśmy później tak jeszcze sprzęt do nagrywania i po prostu zarejestrowaliśmy trzy pierwsze pioseneczki. To było Na Holi, to było Chałupa się poliła i UFO. Takie były trzy.
3: Dema tak zwane.
2: No dema. Gdzieś tam wszyscy nas w branży muzycznej znali jako muzyków sesyjnych, jako sidemenów, bo nagraliśmy już jako będąc tymi studentami właśnie na Akademii Muzycznej w Katowicach ponad 60 produkcji z różnymi artystami.
1: Marzenia o wydaniu swojej pierwszej płyty były tak mocne, że pomimo problemów, jakie mieli z wytwórniami płytowymi, postanowili jednak krążek nagrać samodzielnie.
2: No i po prostu my w takim razie postanowiliśmy, że my sobie tą płytę sami wydamy. I tak też się stało, że nagraliśmy materiał 13 utworów. No i w sumie jesienią, wczesną jesienią 99 roku ta płyta już się pojawiła, no, w sprzedaży i kaseta oczywiście, bo wtedy, tak jak było powiedziane na początku, były kasety. Także to jest taki ścisły początek. Większość tekstów napisał Rafał Golec, ale kilka tekstów było tak zwanych też, można powiedzieć, takich ludowszczaków przerobionych, trochę takich, wiesz, no, przykombinowanych. No i ta muzyka była też, no, w dużej mierze, nie, właściwie pół na pół. Pół tej płyty to były nasze autorskie kompozycje, a druga połowa to były inspiracje muzyki muzyką ludową, muzyką Karpat, ale też z naszej żywiecczyzny. No i tak też powstał pierwszy właśnie materiał, czyli Golec Orkiestra 1.
3: A z drugiej strony od samego początku, prawda, będąc w Katowickiej Akademii Muzycznej, chcieliśmy mieć swój zespół. Właśnie dążyliśmy do tego, żeby coś takiego powstało, żeby być, jak to się mówi, u siebie dyrektorem, jak to koledzy z Kaldowie śpiewają, i rzeczywiście
2: albo kierownikiem.
3: Albo kierownikiem, i na ten moment to była bardzo słuszna decyzja, która już trwa 25 lat.
1: Jak sam zespół Golec Orkiestra przyznaje, początki były trudne, ale gdyby nie rodzina i przyjaciele, to by ta pierwsza płyta tak naprawdę nie powstała nigdy.
3: Jak zamówiliśmy płyty, prawda, w tłoczni, osobno okładki, osobne, prawda, tamte wszystkie plastiki, folie, więc była, jak ktoś mówi, jak tutaj przy tym stole, cała ekipa, która składała, jeden wyciągał.
2: Ale skąd to wynikało? My nie mieliśmy żadnych sponsorów na tą płytę. Po prostu sami jako studenci, no, nagraliśmy materiał, zapłaciliśmy za studio. No i oczywiście, jak się kupuje płytę, no to za każdą rzecz się płaci. Również za to składanie się płaci.
3: I tak dalej.
2: No, a my oczywiście, no trzeba przyciąć, no bo tu biedny student. No i prawda, no to panowie, no to będziemy składać całą noc. No i jakieś może z parę pudełek się nam uda złożyć i tym sposobem zaoszczędzimy jakiś tam grosz. No i
3: rzeczywiście w naszym rodzinnym domu w Milówce.
2: No i cała rodzina oczywiście, impreza na całego.
3: Babcia, mama, bracia, wszyscy, prawda, później koledzy z Bielska Białej przyjechali tak. I też nam pomagali, że tak powiem, pakować te płyty. I oczywiście do pudełka i znaleźliśmy pierwsze egzemplarze na targ w Milówce, który jest co wtorek, prawda, można powiedzieć, od prawie 500 lat. I tam te pierwsze właśnie egzemplarze poszły, jak to się mówi, na pniu.
1: Od samego początku zespół Golec Orkiestra wierzył w wielki sukces, nawet doszło do naprawdę niezwykłego zakładu.
2: Przy tym składaniu założyłem się z kolegami z zespołu, że na pewno za tą płytę dostaniemy Fryderyka. No i wygrałem, nie?
4: Udało się.
2: Założyliśmy się o tak zwaną porządną skrzynkę dobrego trunku.
3: Tak, no góralskiego.
2: I także koledzy oczywiście, no, byli zmuszeni.
3: Musieli śliwki wygranej na jesień zbierać.
2: Zbierali śliweczki, no i później musieli, że tak powiem, spłacić dług, że tak powiem, nawet no nie dług, tylko to po prostu...
3: No przegrali, krótko mówiąc.
2: No przegrali zakłady i oczywiście, ale cóż, no, brali udział w konsumowaniu, także. Ale cóż, no po prostu, czy spodziewaliśmy się, czuliśmy pismo nosem, że coś z tego może wyjść, coś, no, niezłego, ale że aż tak długo pociągniemy, no to już później... wiadomo, to były też te pierwsze 3-4 lata,
3: No to było totalne szaleństwo, ale też był to bardzo płodny dla nas okres, bo wydaliśmy w przeciągu 5 lat, czy 4 lat, w sumie 5 płyt
0: co roku.
3: Także to jest, to naprawdę było, no i te płyty miały takie hity, no faktycznie, które kochała cała Polska i śpiewały 4 pokolenia, jak Crazy, jak Ściernisko, jak Lornetka, Słodycze, Pędzą konie.

0: Wielką nową rzeszę fanów zyskali dzięki temu, że ich piosenki pojawiły się w kultowej komedii Juliusza Machulskiego. Pieniądze to nie wszystko.
1: Jakby przyszło takie zamówienie z jego strony i takie zapytanie, czy bylibyśmy w stanie napisać piosenkę tytułową do filmu, do komedii. Pieniądze to nie wszystko, w którym grano plejada artystów, prawda, aktorów polskich. No i pokazał nam scenariusz, bo to jakby od tego trzeba być, o czym to jest i czy w ogóle się wpisujemy jakby w tą filozofię. No i oczywiście zgodziliśmy się no i tak też powstała piosenka Pieniądze to nie wszystko, czyli taki utwór, można powiedzieć, tytułowy. Rafał Gole spisał z Olgą tekst, muzykę wspólnie stworzyliśmy. No i później był etap, że tak powiem, udźwiękawiania tego filmu, czyli jakby spotkaliśmy się z Juliuszem Machulskim i on powiedział, że potrzebuje elementy naszej muzyki i też konkretne piosenki. Czyli wycinaliśmy jakby bez wokalu, z wokalem, same jakieś instrumentalne wersje, bo bogatsze, mniej, no jakieś, no, tak jak to się robi w filmie, czyli film się składa z różnych elementów. No i faktycznie no tam do tego filmu było włożonych chyba 18 utworów Gole z orkiestry, bo i jedynka, i dwójka. Plus ten, czyli jedynka, czyli pierwsza Gole z orkiestra numer jeden, czyli pierwsza płyta, i druga płyta, to nawet więcej, bo tu było 13 utworów i tu było 13 numerów.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Potem jak piosenki zespołu Golec Orkiestra pojawiły się w komedii Juliusza Machulskiego Pieniądze, to nie wszystko, zaczęły sypać się propozycje od innych producentów i reżyserów.
2: A było kilka takich propozycji, było kilka tych propozycji, no wiadomo, no niektóre nam też pasowały, no niektóre mniej, jakby to później też człowiek musi też mieć czas, żeby to jakoś tam zrealizować. Także było i do teatrów, i w Polsce, i w Czechach też pisaliśmy muzykę, także jakby to znamy to rzemiosło, tylko już później no poszliśmy bardziej w takie no typowo sceniczne, powiedzmy, kurczę,
3: sytuacje,
2: projekty, jakby na tym się skupiliśmy, czyli jakieś i większe programy telewizyjne, i koncerty telewizyjne, i jakby to nam jednak robiło największą robotę i to był największy napęd dla nas, nie? Taki dobrze zrealizowany koncert telewizyjny, no to później w dużej mierze ja jakby komponuję muzykę samą, z Edytą Pawło tam od święta.
3: I po prostu też Łukasz Pilchu i prawda, i Rafał Rozmus.
2: No bo też połączyliśmy połączyliśmy siły jeszcze na przestrzeni tych lat, z wieloma artystami. Oczywiście brat Rafał Golec jest odpowiedzialny za teksty od wielu lat, ale też ostatnimi czasy też wspomagamy się jeszcze dwoma świetnymi tekściarzami, mianowicie Michałem Zabłockim i Wojtkiem Bielskim. Także też kilka utworów z ich jakby tutaj współpracą powstały. Technicznie to wygląda w taki sposób. Powstaje jakieś demo, powiedzmy 3-minutowe, i to jest pierwszy krok. No i rozsyłamy po naszym teamie Golec Orkiestrowym, czy będzie z tej mąki lep, czy nie, bo po prostu dwa krótkie pytania. No, jedni dają lajka, tak, inni nie dają tego lajka.
3: Nie idź tą drogą, tak, nie proszę tą drogą. Cię, nie idź, nie, nic z tego nie będzie.
2: Nie, no i ale po prostu zawsze jest jakiś feedback że tak powiem, słuchajcie, refren jest świetliwy, ale te zwrotki i ten wstęp jest taki sobie. Zrób tam kilka wersji. No i robimy kilka wersji, albo przyspiesz tempo, albo może zwolni. No i po prostu, no jeżeli już dojdziemy do jakiegoś konsensusu, to wtedy łapiemy tak zwaną całą formę, tak na zicher, czyli robimy już takie faktycznie porządne demo i to dostaje tekście, czyli albo Rafał Brat siada wtedy i pisze ten tekst, albo czy Wojtek, czy Michał Zabłocki, ale też w ostatnim czasie było na przykład tak, że Rafał mi podesłał kilka gotowców, nie? Czyli miał, słuchaj, mam w szufladzie ileś tam tych tekstów, ale uważam, że ten i ten jest, kurczę, w miarę skończony, napisz coś do tego. No to siadamy wtedy też po prostu razem, no i piszemy, no tworzymy jakby już do konkretnych słów, no i też powstaje jakby takie demo, ileś tych wersji, powiedzmy, no i później dalej temat, jak już to jakoś ogarniemy, przejmuje temat dalej producent.
0: Pewnego razu w muzyce.
4: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
4: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
7: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
8: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
9: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
9: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
10: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
16: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
15: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
16: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
17: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie.

0: Pewnego razu w muzyce w Radiu Złote Przeboje.
1: Pomysł na zespół zrodził się w małej górskiej miejscowości Milówka w Beskidzie Żywieckim w 98 roku, ale już po roku te marzenia zostały zrealizowane w 100%. Zespół Golec Orkiestra od 25 lat na muzycznej polskiej scenie. Niedawno zapytałem ich, czy była taka przez moment myśl, żeby każdy z braci poszedł w swoją stronę i nagrał swoją solową płytę?
2: Wiesz co, na przykład w moim przypadku to sporo osób chętnie by zaprosiło do jakiegoś współtworzenia jakichś ciekawych rzeczy, prawda? Dużo w ogóle muzyki instrumentalnej i tak dalej. Natomiast, żeby iść rzeczywiście w kierunku solowego, na ten moment nie przewiduję czegoś takiego.
1: Zespół Golec Orkiestra także idealnie umie dopasować się do tego nowego muzycznego nurtu, który obecnie mamy, zapraszając na przykład młodych muzyków.

0: 2019 no, wyszedł projekt Symfoetnik. Mhm. Takie duże wydawnictwo muzyczne, gdzie orkiestra korespondowała, symfoniczna, z muzykami ludowymi, wirtuozami muzyki ludowej, ale zaprosiliśmy do tego projektu kilku fantastycznych, że tak powiem, artystów. Mhm. Przede wszystkim utworem przewodnim tego wydawnictwa była piosenka Gurunty, czyli kooperacja, można powiedzieć, Goles Orkiestry Gromiego i Bedoesa. Bardzo ciekawa kompozycja, no wielki przebój i faktycznie numer jakby no wprowadził Goles Orkiestrę w inny rejon, czyli jakby do młodego pokolenia, że tak powiem, nas pokazał, czy młodemu pokoleniu pokazał naszą twórczość, a z kolei nasi fani dowiedzieli się, kto to jest Bedoes, bo to było też jakby ciekawe zjawisko, mhm. No bo to jakby jest inne pokolenie, nie?
1: A z drugiej strony właśnie robiąc nasz jubileuszowy koncert z okazji 15-lecia, chociażby w Polsacie, czy później w Telewizji Polskiej, to właśnie Nina Terenty mówiła, zrobię wam festiwal, czy znakomity jubileusz w Sopocie, tylko muszę zaprosić odpowiednich gości. Przemyślcie sobie, kto tu ma być. I tam właśnie zaprosiliśmy właśnie Marlę Rodowicz, która z nami znakomicie zaśpiewała Crazy Is My Life.
0: I zatańczyła.
1: A zatańczyła tak z Bujnickiego, że normalnie nam klapki spadły. Tak, później, tak. Prawda, Halina Błękowa, która też świetnie zaśpiewała, czy Szymon Wydra, znakomite solo na skrzypcach dał Michał Urbaniak w takim właśnie klimacie bardzo jazzowym. A później oczywiście w Katowicach mieliśmy 20-lecie naszego istnienia. To wtedy zaprosiliśmy chłopaków zespołu Pektus. Tak. Anię Wyszkoni, Kamila Bednarka, to też właśnie otworzyło nam nowe jakby takie
0: Ewe Farną,
1: takie nowe doświadczenie muzyczne, połączenie różnych tych światów, prawda, muzycznych. No i rzeczywiście te rzeczy można zobaczyć u nas na naszym, prawda, YouTubie. No jest to bardzo też oryginalne i zupełnie inne podejście do właśnie naszej twórczości.

0: pewnego razu w muzyce.
1: Zespół Goles Orkiestra od 25 lat przyciąga także kolejne wielkie polskie gwiazdy, aby na jednej scenie zaśpiewały wspólnie z nimi ich słynne złote przeboje.
2: Piotr Cugowski śpiewał Crazy Is My Life, znakomicie. Kuba Badak, z którym studiowaliśmy razem na Akademii Młodyszej w Katowicach, śpiewał Lornetkę. Krzysiek Herdzin zaaranżował ten utwór.
3: Świetnie zrobił.
2: Oczywiście Geromi zaśpiewał też kilka utworów z nami, czy no zagrał. No bo i Górą Ty z BDOS-em i z Kółkę, bo jeszcze wtedy był drugi raper z BDOS-em, ale też Janosika zagraliśmy później. Oczywiście z Krzyszkiem Trybuniem Tłutką też premierowy utwór Wywiął mnie w góry. Przepiękna kompozycja. No i Andrzej Lampert był też operowym śpiewem. Pociągnął góralski numer z pierwszej płyty. I także to naprawdę miło wspominamy te czasy i też jesteśmy otwarcie przy nowych produkcjach, przy nowych, że tak powiemy, przy wydawnictwach na właśnie współpracę i takie

0: Pewnego razu w muzyce. W radiu Złote Przeboje.
1: Gwiazdą tego odcinka jest zespół, który od 25 lat jest na polskiej muzycznej scenie, a inspirację czerpie także z Beskidów. Mowa o grupie Golec Orkiestra. Jeden z słynnych ich przebojów zainspirował także prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a W. Busha, który przyjechał w 2001 roku wizytować Warszawę. Przemówił wówczas w auli Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i zacytował słowa słynnej piosenki grupy Golec Orkiestra, czyli Ściernisko.

0: Przy okazji ostatniej wizyty w studiu Radia Złote Przeboje grupy Gole z Orkiestra panowie zdradzili mi, jak doszło do tego, że piosenka Ściernisko trafiła na biurko prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a W. Busha.
1: Wiemy, że jego sztab był fanem Golców. Jakby byli ta ekipa, która tam gdzieś obudowywała tą całą wizytę, bo to wiadomo, to nie on sam robi, tylko jest cała jakaś tam ekipa, prawda, i po prostu oni jakby byli fanami tej piosenki, byli fanami Gole z Orkiestry. I najprawdopodobniej podsunęli mu to, że to się też wpisuje jakby w ogóle w tą przemianę gospodarczą, w tą przemianę taką geopolityczną,
2: cywilizacyjną w ogóle,
1: tutaj jakby w tej wschodniej części Europy. No i faktycznie to tak, to porównanie i odniesienie do przemian, do tych zmian.
0: Od 25 lat zespół Gole z Orkiestra gości na koncertach w różnych zakątkach świata. Uwielbiają wpadać także do Stanów Zjednoczonych. Tam polonusy ich po prostu kochają, a na bis, to przeważnie grana jest ta piosenka.

0: To słynna lornetka. Podczas tych międzynarodowych wojaży i koncertów zdarzają się także różne niespodziewane sytuacje, choćby takie jak ta.
1: Lecieliśmy tam ileś lat temu, prawda, no to była akcja, że zostało koło na Okęciu i wystartowały dwa samoloty. Jeden do Nowego Jorku, drugi do Toronto. I nie wiadomo, który samolot. Okazało się, że Toronto wcześniej lądowało, oni mieli koło, a my nie mieliśmy. I no wtedy było awaryjne lądowanie, a jeszcze wtedy nasza koleżanka stewardesa miała urodziny, także no było pogoszczone tam, prawda, w tym
2: rozumiem, samolocie. Wesoły samolot był.
1: No oczywiście, no. Czy leci z nami pilot, było pytanie. No i po prostu, ale nie, no wszystko oczywiście szczęśliwie się zakończyło. Lądowaliśmy w nocy. No po prostu światła, wszystkie karetki, tam wszystko już stało.
3: Jak czekaliśmy na lotnisko, no.
1: To po prostu no, wyglądało to przekosmicznie.
3: Jak na filmy, słuchaj, no. Cały pas na biało, prawda, w tej pianie. Ale dobrze, że była dobra pogoda.
1: Tak, no nie wiało.
3: Nie wiało, bo to jest nic tam się nie działo pod tym względem, więc wszystko się dobrze skończyło.
1: No wszystko się dobrze skończyło. Ale no tych akcji było. Ja pamiętam, jak tutaj graliśmy kiedyś na Bemowie. Jeden koncert o 16:00 i w ten sam dzień był drugi koncert o otwarcie. To było w Raciborzu. Jakiejś chyba hali produkcyjnej, ale związane tam z tym, z jakimś zakładem w Raciborzu. No i mieliśmy awionetki dwie wynajęte i tak się składa, że my jeszcze zostaliśmy do autografów, już tak powiem, trochę dłużej, a ekipa i muzycy już jali tą pieszą awionetką, a było tam paru takich, którzy za każdym razem mieli cykora, jak wchodzili do samolotu, no i było widać panikę sens w oczach. I oczywiście oni wystartowali, my za jakiś czas już tam dojechaliśmy na lotnisko i my startujemy, a widzimy, że ta ich awionetka jakby ląduje. Ale to była taka akcja. Oni wystartowali i po 5 minutach, czy tam po 8 minutach nagle taki czerwony guzik, taki nad pilotem zaczął dawać taki sygnał, alarm, nie? Po prostu alarm jakiś, nie? Pilot w przeciągu paru sekund cały spocony. Po prostu widać, że jest, po prostu się leje.
3: Przejął się sprawą,
1: no,
3: nie?
1: Po prostu widać, no, panowie oczywiście, jak było ha-ha-hi-hi, no to momentalnie cisza i tylko tam perkusista siedzi z przodu. Proszę pana, co to tak wieje? Ten nic do niego mówi, tylko blady cały. No, słuchajcie, no mamy awarię. Mamy jakąś awarię i to chyba jakaś poważna awaria. Oczywiście już wszyscy, no...
3: Czarne myśli,
1: no,
3: nie?
1: No, czarne myśli. No i cóż, no i oczywiście zawrócili z powrotem tą awionetką. No i oczywiście dali znać, że jest jakaś awaria. I jeszcze facet się zupełnie nie zatrzymał na tym lotnisku po wylądowaniu, a już podbiegł jakiś techniczny i tam woła: Antek, co tam jest? No bo tu mi tutaj, to wie, o co tu chodzi? Tam jest bezpiecznik walnięty. Weź to stały się walnik.
3: Robnie,
1: i to po prostu
3: z liścia, nie?
1: Z liścia się odblokuje, możecie.

0: Niespodziewane zdarzenia dopadają zespół Goles w orkiestrę nie tylko na lądzie, w powietrzu, ale także w wodzie.
1: Ostatnio jak byliśmy w Stanach Zjednoczonych, właśnie kręciliśmy teledysk do piosenki Dzieje się. I tam właśnie też część tego teledysku było nagrywane na takiej łódce, prawda? Taka łódka dwupoziomowa, ona się nazywa spacerowa i było wodowanie tej łódki na zimę. Czyli tam nagrywaliśmy jakoś w okresie październik plus minus, to jakoś tak było.
2: Wczesnie.
1: Tak, no i oczywiście piękna pogoda, od rana przychodzimy na tę łódkę, super w ogóle warunki, w ogóle zero wiatru, no zdjęcia będą na pewno piękne, imponujące, tam cała ekipa techniczna, nasz zespół. No i wypłynęliśmy i zaczął właśnie lekko wiać. Lekki wiaterek właśnie zrobił lekką falę i ta fala zaczęła nam do środka, prawda, z przodu
2: wlewać,
1: nie? No to pan właśnie skipper, kapitan odpala, prawda, pompy, żeby tą wodę wyssać, prawda?
2: Nie działa.
1: Prawda? Jeden, prawda?
2: Jedno podejście, drugie podejście.
1: Nic, więc od razu panowie, tam było kilku też od nas górali, wiaderka, prawda? Otwieramy kabinę i tymi wiaderkami tą wodę wynosili na zewnątrz, no. Rzeczywiście też skipper od razu miał, że tak powiem, no, mnóstwo potu na czole. No, sytuacja jeszcze była o tyle dziwna. Mówi, słuchajcie, wy musicie wszyscy przejść na tył w ogóle tej łódki, żeby przód zaczyna nam w ogóle wchodzić do wody, tak? No. I pamiętam, Baja mówi, kurczę, nie, no, gramy tego Titanica na skrzypeczkach tam w górę, tam jakieś dziewczyny koło niego, prawda? Słuchajcie, mam taką sytuację, bo nie potrafię pływać.
2: Ale się szczęśliwie skończyło.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
2: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
3: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
4: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mamo, źle się czuję.
7: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
8: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
9: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.

Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.

Prowadź mnie poprzez mrok.

Удивительный, удивительный, таинственный танго.